0: Nelo. Nelo Radio.
1: Să beć jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widzę.

to jest Meloradio Brąkowo.

palmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: felu. Pomiędzy zdroje to jest monopol. Czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150.

0: złotych na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki Sokołów 500 gramów, 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka.
6: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
9: To ja też chcę.

0: tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.

0: 99 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Trwają 28 warmińsko-mazurskie Dni Rodziny. Inauguracja Dni Rodziny była w Olsztynie 15 maja, a zakończenie planowane jest w Mrągowie 20 czerwca. Justyna Malinowska, witam wszystkich serdecznie. Witam też naszego gościa, panią Teresę Nowacką, koordynatorkę lokalnych obchodów warmińsko-mazurskich Dni Rodziny w gminie Piecki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: W tym roku warmińsko-mazurskie Dni Rodziny odbywają się pod hasłem Rozmowa kluczem do szczęścia rodziny. Co kryje się pod tym hasłem? Niby takie oczywiste, a jednak.
2: Tak, hasło jak co roku inne i zawsze ważne. Ja jeszcze tylko tutaj dodam, że też jestem członkiem Społecznej Rady do Spraw Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która działa od 1999 roku, a w 2000 roku była inicjatorem właśnie pierwszych warmińsko-mazurskich Dni Rodziny i do tego czasu teraz już samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest głównym organizatorem, realizatorem i współpracującym właśnie z tymi radami. Także też cieszę się, że od samego początku praktycznie włączałam się w organizację i w uczestnictwo w tych przedsięwzięciach, które były organizowane w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Tak, w tym roku hasło jest rozmowa kluczem do kluczem szczęścia rodziny. Powiem, że to hasło jest wybierane zawsze. To nie jest tak, że jedna osoba decyduje, tylko jest Urząd Marszałkowski zasięga informacji wszystkich gmin i wygrywa hasło, które najwięcej uzyskuje głosów. Jakbyśmy rozłożyli na czynniki pierwsze to hasło, to też długo można byłoby mówić, bo wiemy, że rozmowa, relacja, jest mowa werbalna, mowa niewerbalna, no ale to, co jest przypadłością naszych czasów, jest też rozmowa bez słowa, tak? Czyli siedzimy razem, każdy w swoim aparacie, przy swoim ekranie i nawet komunikujemy się. Tak, ale tak jak już powiedziałam, rozmowa bez słowa, a więc...
1: Brakuje tych rozmów w rodzinie? Jak to jest?
2: Tak, dlatego to ta dalsza część hasła, rozmowa kluczem do szczęścia rodziny, czyli ja to odbieram w ten sposób, że właśnie poprzez tą nie mowę pisaną, tylko nie treści pisane, tylko rozmowę, kontakty, bezpośrednie relacje, bycie ze sobą, no otwieramy się na drugiego człowieka, otwieramy się na naszą rodzinę taką biologiczną rodzinę, ale też wiadomo, że my małe społeczności też jesteśmy jedną wielką rodziną, tak? Dlatego tu wiele aspektów jest tego hasła i bardzo się cieszę, że w tym roku zwracamy na to uwagę, bo te relacje są coraz gorsze. Wszyscy wiemy o tym, że czasami te niedopowiedzenia, niedowyjaśnienia, niedookreślenia, czy wręcz brak bezpośredniego kontaktu człowieka z człowiekiem, że spojrzymy sobie w oczy, pani redaktor, nie tylko przez telefon na przykład, że widzimy, czy mamy uśmiech, czy mamy szczere spojrzenie, czy no nie da się wtedy
1: ukryć
2: emocji. Dokładnie. A ja myślę, że emocje są wyrazem tego, że jesteśmy tacy autentyczni.
1: Tak, to na pewno. No właśnie dlatego ta rozmowa jest bardzo ważna. Ta rozmowa twarzą w twarz z człowiekiem i w rodzinie właśnie. To jest bardzo ważne.
2: Tak, u nas, jeśli pozwolę sobie dalej jeszcze powiedzieć, jaka rola takiego koordynatora lokalnego jest, to powiem, że pierwsze spotkania odbywają się już w kwietniu. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej organizuje właśnie dla tych koordynatorów wytypowanych przez samorządowców, przez wójta czy burmistrza i na takim spotkaniu dostajemy pierwsze informacje, bardzo dobre, cenne, zawsze wykłady też są przez specjalistów prowadzone, ukierunkowujące na ten problem, na to hasło, które w danym roku jest. No a następnie wracamy do siebie, do gmin i rozpisujemy, tak jak my też w tym roku, do wszystkich jednostek organizacyjnych, szkoły, przedszkola, instytucje, organizacje pozarządowe, podajemy, jakie jest hasło tegorocznych Dni Rodziny, podajemy link do strony, gdzie można zdrukować sobie piękne plakaty i wpisać tylko już swoją informację, co, gdzie, kiedy. Też zbieramy właśnie te informacje od instytucji instytucji, które chcą, żeby potem znalazły się te wszystkie informacje na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski, przesyłamy tak doroczne. Stąd też wiemy i my wiemy lokalnie, gdzie w sołectwach czy w instytucjach, jakie planowane są też przedsięwzięcia, no ale też zawsze i sami jako Ośrodek Pomocy Społecznej tradycyjnie raz w roku robimy też taki festyn integracyjny. Ten festyn integracyjny, powiem tak, to nie jest na zasadzie, że robimy to w sobotę po południu, tak, dla całej gminy, tylko bardziej to kierujemy i zapraszamy na to osoby, które są przez cały rok objęte naszymi działaniami, tak? Czyli jaki jest program Asystent Osobisty Osób z Niepełnosprawnością. Mamy takich 30 paru, którzy z kolei opiekują się podopiecznymi razem z prawie 60 osobami. Jednym z celów tego programu jest też aktywizacja seniora, czyli żeby też do środowiska, no na spacer, żeby coś zorganizować, a więc to też jest okazja, żeby na takie spotkanie przyjść, także kierujemy tam. Aktywizujemy, to jest świetny moment do prowadzenia rozmów i w rodzinach, i między instytucją a rodziną, dla też asystentów rodzin, którzy mają pod sobą rodziny objęte wsparciem w tematach opiekuńczo-wychowawczych. Wtedy no, punktem honoru jest, że każda rodzina przygotowuje, no może no, nie każda, ale większość, tak, chętnie, jakąś swoją konkurencję, czy nie wiem, no zawody, konkurencję, no jakiś pomysł swój, i to też pokazuje właśnie wtedy na tym festynie. A poza tym zapraszamy i dzisiaj wysłałam do 20 paru podmiotów, do sołectw, do właśnie jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych, też takie zapytanie, czy ktoś miałby ochotę przyłączyć się też do naszych tu, do tej organizacji tego festynu, który będzie przy GOPS w Pieckach 11 czerwca, też nie powiedziałam o tym. Także tu też zapraszamy zawsze i Urząd Pracy, i Sanepid, PCPR. Już odpowiedział, dziękuję bardzo, że też przyłączy się. I samo to, że są przedstawiciele tak różnych instytucji, którzy między sobą też wymieniają się informacjami, a dla rodzin, dla osób zaproszonych, które już jako uczestnicy biorą udział, to jest to okazja do wykazania się od siebie czymś, ale też tak, i zobaczyć, gdzie, z czego można korzystać. Mhm. Tak?
1: No i w połowie maja była inauguracja Dni Rodziny. Ta inauguracja odbyła się w Olsztynie. Pierwsze działania już za nami. A co przed nami jeszcze?
2: Przed nami, jeśli chodzi o Piecki, 11 czerwca, jak już powiedziałam, ten nasz festyn, ale już 27 maja pod hasłem Rozmowa kluczem do poznania i zrozumienia, tu asystenci rodzin, właśnie z rodzinami, też organizują sobie przy muzeum w Pieckach takie bardzo ciekawe spotkanie, gdzie będą z rekwizytami tak zwanego PRL-u i nawiązywaniem relacji, wspomnieniami, historią, również właśnie no, rozmawiać i integrować się i poznawać swoje historie. A co poza tym na terenie naszego powiatu? No myślę, że tu na tym mam to trzeba, bo może pytać koordynatorów już tu z ramienia tak miasta czy gminy, bo jeszcze chyba nie ma ogłoszonych takich gminnych czy miejskiego programu Dni Rodziny. Nie wiem, powiem szczerze, zapracowana. Wiem, że są i bardzo się cieszę 20 czerwca, że będzie to wojewódzkie zakończenie Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. My takie zakończenie w Pieckach organizowałam w 17 albo 16 roku. Także jest to wielkie przedsięwzięcie i cieszę się, że właśnie w naszym mieście.
1: Tak, 20 czerwca zakończenie Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny akurat odbędzie się w tym roku w Mrągowie. Jest pani tutaj jako też kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach. Też wiele działań będzie się odbywało na terenie gminy Piecki. Zatem co będzie się działo w gminie Piecki w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny?
2: No tu oprę się na informacjach, które nam przesłały właśnie instytucje z prośbą, żeby to zamieścić w ramy i harmonogram tych wydarzeń, i które zostały to przesłane też do Urzędu Marszałkowskiego, a więc na stronie również tam będzie można śledzić. A więc już wiem, że 20 czerwca Szkoła Podstawowa w Nawiadach festyn organizuje dzienny, Rada Rodziców, Dzień Dziecka, Przedszkole Słoneczny Zakątek, również też festyn rodzinny, inny organizują i szkoła podstawowa w Pieckach, piknik bezpieczeństwa 12 czerwca będzie, sportowy dzień dziecka 16 czerwca, też szkoła w Pieckach. Wiem, nie mam tu spisanego, ale wiem, że koło gospodyń na pewno Cieszpięta, Jarzębina, chyba 6 czerwca czy 5, świetną spotkanie też organizuje, takie w plenerze połączone z konkursem, ze śpiewaniem.
3: A, Muzyczna Iskra w tym czasie, tak, oczywiście.
2: Tak, o właśnie, Muzyczna Iskra, też Nowy Zyzdrój, no wiele słowic, dlatego nie chciałabym tu nikogo ominąć, a że nie mam tego spisanego, bo no nie wszyscy po prostu no, skusili do wspólnego programu. Wiem, że będzie się działo dużo i zapewne niedługo na stronie, no nie wiem, Urzędu Gminy czy Domu Kultury w Pieckach na pewno też się pojawi taki harmonogram.
1: Jaki jest główny cel obchodów warmińsko-mazurskich Dni Rodziny?
2: Integracja rodzin, poznanie, relacje. Chciałam powiedzieć naprawa, no tak, czasami nawiązanie nowych kontaktów, ale też uściślenie tych, które już są, na które nie mamy czasu zwyczajnie, tak? A więc często też są organizowane właśnie takie zawody dla całych rodzin. Grywa rodzina, której jest członkowie na danym spotkaniu najwięcej przyszło. Babcia, dziadek, dzieci, czyli tak też międzypokoleniowe. No ja uważam, że warto takie przedsięwzięcia podejmować i jeszcze też no, celem jest tu pokazanie, że jednak rodzina jest dla nas ważna, ma być ważna i też na, jeśli chodzi o małżeństwa, tak? Małżeństwa, ten temat też jest ostatnio, tutaj czytam właśnie z raportu realizacji programu polityki prorodzinnej. W tej chwili raport jest tutaj już właśnie w monitoringu i też analizuję jako, no też tutaj właśnie członek warmińsko-mazurskiej takiej Rady do Spraw Polityki Prorodzinnej i Wspierania Rodziny Pieczy Zastępczej powołanej przez marszałka. I cieszę się, że o tym się nie tylko mówi, nie tylko pisze, ale i wiem, że są też organizowane spotkania, są pary małżeńskie, które prowadzą świetne spotkania dla narzeczonych i że te wartości nie są nam obojętne. To są dobre wartości, myślę, te, w których nas wychowali nasi rodzice, jeszcze jeśli mieliśmy szczęście być wychowywanych przez naszych dziadków, to myślę, że trzeba to pielęgnować i mówić o tym głośno. Nie wstydzić się. Nie wstydzić się i wiem, że moda, może już inne czasy różne mamy na to określenia, ale powiem tak, wierność, miłość, szacunek do drugiego człowieka, czas jeden dla drugiego, to nie przemija. To jest zawsze ważne i tym się wzmacniamy, tak? I żyjemy dla siebie. Dla siebie i dla innych. Także bardzo się cieszę, że takie warmińsko-mazurskie Dni Rodziny są. I wierzcie państwo, to nie jest takie oczywiste, że one są w całej Polsce organizowane, bo ja jeżdżąc po spotkaniach, będąc zapraszana na różne konferencje w ramach prezentowania dobrych praktyk, mówię o tych warmińsko-mazurskich dniach rodzin i tych inicjatywach. I już w niektórych województwach też są tak organizowane, ale warmińsko-mazurskie, z tego co wiem, to było pierwszym województwem, które taką inicjatywę podjęło. Zapraszam do tych udziału w wszystkich przedsięwzięciach. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję bardzo. A naszym gościem była dziś Teresa Nowacka, koordynatorka lokalnych obchodów warmińsko-mazurskich Dni Rodziny w Pieckach. Ja tylko przypomnę, że hasło 28 warmińsko-mazurskich Dni Rodziny to rozmowa kluczem do szczęścia rodziny. Inauguracja miała miejsce 15 maja w Olsztynie, a zakończenie planowane jest w tym roku w Mrągowie 20 czerwca.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Za nami pierwsze w tym roku regaty eliminacyjne żeglarskiego Grand Prix Warmii i Mazur. W czerwcu natomiast odbędą się kolejne zawody na jeziorze Czos. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Mateuszem Kosakowskim, prezesem honorowym Rągowskiego Towarzystwa Regatowego Czos.
3: co roku właściwie regaty organizowane przez MTR CZOS otwierają tak jakby ten sezon żeglarski w Mrągowie na jeziorze CZOS.
4: Na Mrągowie i na wielu innych akwenach. Nie ukrywam, że tutaj sporo zawodników szykuje pod nas swój sezon. Mówię to chociażby o tych Pucharze Polskich Jachtów Kabinowych czy tej Delfii, bo chyba tydzień wcześniej chociażby odbywały się regaty w ramach Olsztyn Żegluje w Olsztynie. Natomiast my na stałe jesteśmy gdzieś tam zapisani w tym kalendarzu, że gdzieś tam w tej przestrzeni ostatnio gdzieś tam w drugiej połowie maja, może w ten sposób mówię, otwieramy sezon przy kilku klas sportowych, więc tak, chwilę później po nas robi tutaj imprezę bardziej skierowaną do dzieci i młodzieży Mrągowski Ośrodek Sportowy Baza Mrągowo i tutaj też staramy się tutaj pomóc organizacyjnie i uczestniczyć, natomiast faktycznie jak sama nazwa wskazuje i tu staramy się otwierać. Czujemy się zobligowani, że jako już osoby doświadczone organizacyjnie, żebyśmy to my otwierali tutaj w Mrągowie ten sezon i zapraszali do startu po prostu.
3: Pierwsza eliminacja za nami, ale przed nami jeszcze dużo wydarzeń. Właściwie 5 terminów zarezerwowanych w kalendarzu żeglarskiego Grand Prix Warmii i Mazur. No, w tym finał oczywiście w październiku. Także trochę tego będzie w tym roku.
4: Przepraszam Państwa, że nie będę zanudzał dokładnym kalendarzem, bo już nie jestem prezesem, nie jestem przygotowany, żeby tutaj powiedzieć z głowy te wszystkie dokładnie terminy. Natomiast troszkę Państwa skłamałem, występując tu chyba z miesiąc temu, albo nieco dłużej, bo w międzyczasie doszła nam jeszcze jedna eliminacja. Cieszymy się, bo to też takie było nasze marzenie, że mimo, że to jest nasza alma mater, że czujemy się zobligowani, żeby jak najwięcej regat robić mrągowy, to też wychodzimy troszkę poza ten akwen, więc faktycznie jesteśmy po jednej mrągowskiej eliminacji. Potem w połowie czerwca również się widzimy w Mrągowie. Potem bodajże, i to jest właśnie taka nowa informacja, że prawie w Mrągowie, ale jednak w Morągu, to niektórzy mylą te przestrzenie, więc trzecia eliminacja odbędzie się w Morągu. Potem Puchar Babiego Lata w Olsztynie, a potem Stare Sady w Mikołajkach, albo odwrotnie, bo to tydzień po tygodniu będzie się działo, natomiast wieńczymy to wszystko po kilku latach nieobecności, jeżeli chodzi o film, wracamy do Mrągowa i z tego też jesteśmy bardzo zadowoleni.
3: Także trzy imprezy w tym roku w Mrągowie. No i przed nami druga eliminacja, która odbędzie się w dniach 13-14 czerwca właśnie na jeziorze CZOS.
4: Tak, można chyba w tym roku powiedzieć, że każda nasza eliminacja trochę rządzą się swoimi prawami. Jak w ubiegłych latach dbaliśmy o to, żeby wydzielić odpowiednie klasyfikacje. Były to jachty i tak bardzo ogólne, bo były to klasyfikacje, bo jachty kabinowe, otwartopokładowe, open, czyli na dodatkowych żaglach oraz na potrzeby naszych zawodników również deski windsurfingowe. Tutaj to była taka czwarta nasza dodatkowa klasyfikacja. Tak w tym roku każde eliminacje troszkę dzieją się na oddzielnych warunkach. Druga eliminacja to eliminacja, która będzie się odbywać tylko i wyłącznie na omegach. I to będą omegi, które my zapewniamy, więc tutaj też zachęcam, tym razem nie trzeba przypływać czy przyjeżdżać, mówiąc kolokwialnie, na własnym sprzęcie, na własnych łódkach, tylko tym razem my jako organizator jednakowe omegi zapewniamy, tym bardziej, że chcemy uczcić następne ważne dla historii Mrągowa postacie, czyli może powiem tylko nazwiska. Do Państwa na pewno są związane, jeżeli Państwo są związani z Mrągowymi okolicami, to są znane, czyli Ród Jabłońskich i Ród Jaszczur-Nowickich.
3: Trochę tego jest. To dość bogaty kalendarz. Trochę inaczej miał wyglądać, tak jak już wspomniałeś.
4: Tak, znaczy ja nie ukrywam, że trudno się organizuje tyle eliminacji, ale też czujemy taką potrzebę, może nie tyle presję środowiska, ale czujemy taką własną presję, że chcemy współpracować, chcemy istnieć w tych różnych przestrzeniach. My się skupiamy tutaj bardziej tutaj na naszych terenach, jakby tutaj jesteśmy formalnie organizatorami oprócz finału dwóch eliminacji współpracujemy. Większość osób jest związana też tutaj z tymi regatami w Starych Sadach łamane na Mikołajki. Natomiast te dwie dodatkowe imprezy, czyli Morąg czy Olsztyn, tutaj mamy zaufanie i tutaj jakby organizatorem jest ktoś inny, natomiast my dbamy o to, że oddajemy swoją markę i dbamy o to, żeby jak najwięcej po prostu tych żeglarzy ostatecznie się w naszym cyklu pojawiło, więc tutaj jesteśmy też otwarci docelowo na współpracę z innymi jednostkami. Uważam, że należy współpracować, zastanawiać się, jak ten kalendarz stworzyć na Warmii i Mazurach, żeby sobie wzajemnie nie przeszkadzać, a po każdemu z nas należy na jak najlepszej frekwencji po prostu.
3: Trudno się organizuje ze względu na charakter, na skalę wydarzenia, bo jest to wydarzenie regionalne, a nawet ogólnopolskie. Czy po prostu trud polega w tym wtopieniu w kalendarz imprez żeglarskich w Polsce? No bo też ich jest sporo tutaj, nawet na Mazurach.
4: Trudno mi tak naprawdę jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ ja już nie odpowiadam tak mocno organizacyjnie, jak odpowiadałem w ubiegłych latach. Ewentualnie dzieję się swoim doświadczeniem, swoimi refleksjami, jeżeli ktoś mnie poprosi, bo jeżeli ktoś mnie nie prosi, to absolutnie tutaj staram się nie wchodzić w paradę, tylko obserwować nowy zarząd, bo uważam, że każdy może mieć swoją wizję i inny pomysł na rozwój. To absolutnie jest rzecz normalna. Natomiast cieszę się, że nie zawracały kijem Wisły już takie, szukając metafor trochę bardziej wodnych, że tak powiem. Natomiast mamy już jakieś standardy wypracowane sobie przez te lata, więc tutaj chyba właśnie o to chodzi, że nie musimy jakby tworzyć nic wszystkiego od zera, więc tutaj korzystają z też wypracowanych przeze mnie rzeczy, mówię o obecnym zarządzie, mają też oczywiście jakieś tam swoje pomysły. Natomiast na pewno stworzenie tego jednolitego kalendarza jest niewątpliwie trudne, tym bardziej, że w tej przestrzeni mimo wszystko trochę się kanibalizujemy, tak jak jeszcze te kilkanaście lat temu to były imprezy, oprócz nas, kiedy my zaczynaliśmy, to były raczej takie pojedyncze imprezy, które były bardzo popularne. Trochę też żeglarstwo, wtedy też o tą frekwencję nie trzeba było tak walczyć jak tej pory. W tej chwili nawet...
3: Żeglarstwo nie było tak popularne?
4: Znaczy, żeglarstwo było wtedy bardziej popularne, zdecydowanie popularne. Ja mówię o takim stricte wyczynowym, bo jak spojrzymy na sezon taki stricte turystyczny, to często trudno wręcz w sezonie wynająć czy motorówkę, czy jacht, bo zapotrzebowanie jest duże. Natomiast jak spojrzymy na te wyniki chociażby, czy nawet na zdjęcia, to często nas było więcej. Natomiast teraz tych imprez jest więcej. Sporo imprez też jest cyklicznych i mówiąc o cyklicznych nie mówię corocznych, tylko że też dzieją się w przestrzeni kilku wydarzeń na przykład, tak? Tak mamy chociażby Morąg.
3: Imprez więcej, a mniej uczestników?
4: Na pewno, bo część tych uczestników po prostu migruje w różnych przestrzeniach po prostu. A niektórzy niestety też już z lenistwa, to też trzeba jakby sobie powiedzieć wprost, ale to absolutnie nie winię w jakikolwiek sposób, że ktoś dostaje na przykład dobre warunki i jest tylko w jednej przestrzeni, bo jest tam cały sezon na przykład, tak? A są też dużo bardziej zaawansowane organizacje, mówię zaawansowane, chociażby też finansowo, typu Polska Liga Żeglarska, która dzieje się w przestrzeni Trójmiasta i Sztynortu tutaj, więc kiedy te opłaty są zdecydowanie wyższe niż u nas, bo mówimy o przestrzeni kilkunastu tysięcy złotych, albo nawet i więcej, natomiast człowiek przyjeżdża na gotowe, to znaczy, że dostaje łódkę, dostaje sprzęt, wszystko i w zasadzie tylko uczestniczy w tych regatach, więc żeglarstwo może, powiem, na tyle się sprofesjonalizowało w tej chwili, że dla każdego coś się znajdzie tak naprawdę. Jeżeli ktoś szuka tej rywalizacji takiej bardzo profesjonalnej, sportowej, gdzie ścigają się na przykład faktycznie najlepsi, jedna z najlepszych, to również taką przestrzeń znajdą, a kiedy ta oprócz tej wartości sportowej, ta wartość taka towarzyska i jest na nich jakby tą wartością dodaną, to wybierze chociażby naszą imprezę, tak? Mhm.
3: No tak, część wraca do Mrągowa, wielu uczestników, wielu żeglarzy wraca do Mrągowa. To pokazuje też zaangażowanie uczestników. No i właśnie, żeglarskie Grand Prix Warmii i Mazur to impreza znana marka, rozpoznawalna już w takim środowisku żeglarskim.
4: Ja już przestałem liczyć tak naprawdę, ile tych imprez żeglarskich w swoim życiu jako prezes Mrągowskiego Towarzystwa Regatowego co zorganizowałem. Skończyłem liczyć na 50. imprezie, więc to już jest dowód na to, że jakieś swoje patenty, jakieś swoje umiejętności, że chociażby organizacyjne przez te lata pokazaliśmy wszyscy wspólnie. Natomiast chyba to też warto podkreślić to, że my to nie robimy stricte komercyjnie. My tutaj działamy na potrzeby tutaj statutowe naszego Mrągowskiego Towarzystwa Regatowego CHOS, mimo że ten budżet często nam z roku na rok trochę tam rósł i te koszty organizacyjne też są coraz większe. Koszty życia są coraz większe, więc koszty organizacyjne są również coraz wyższe. To my nie mamy ludzi na etacie, my tutaj nie działamy jakby właśnie z tej przestrzeni komercyjnej, tylko nam zależało na tym i zależało już na początku, to 13 lat temu, bo taka była idea w sumie powstania tego stowarzyszenia, że brakuje takich imprez troszkę na dinozaurów żeglarstwa, że tak powiem trochę żartobliwie, z takich osób, które wywodziły się z tej bazy, mówię o Szkole Mistrzostwa Sportowego czy klubu jako takiego, baza Mrągowo, przestali startować, a niektórzy kupili swoje łódki, niektórzy
3: nie kupili. No i stąd regaty Bazowiczów właśnie, które przed nami.
4: Stąd też regaty Bazowiczów, bo chcemy jakby tutaj za pomocą tej idei też ludzi ściągnąć z tej Polski, nie tylko, bo mówiłem to wielokrotnie, ale powtórzę się jeszcze raz. Słowo baza, słowo Mrągowo pod względem żeglarstwa otwiera w dalszym ciągu wiele drzwi. Ludzie kojarzą tą przestrzeń. Często startowali, a w dalszym ciągu spotykam się z takim błyskiem wokół, jak z kimś rozmawiam w wielu miejscach naprawdę Polski, że byłem w Mrągowie 30-40 lat temu, jak byłem młody na przykład, że tutaj startowałem.
3: I to niekoniecznie na pikniku country, tak jak właśnie w całej Polsce gdzieś tam ten piknik country jest znany, ale właśnie na regatach.
4: Zdecydowanie tak, więc tutaj jest to dowód, że faktycznie mamy te standardy, swoją historię. Przecież ta historia żeglarstwa sięga już 75 lat wstecz, to mało. Kto z Państwa pamięta i wie, bo no ja połowę tego okresu nie istniałem, więc tym bardziej to jest dowód na to, że w tej w ogóle historii, bazy w historii mrągowskiego żeglarstwa w dalszym ciągu skrywa się wiele sekretów, wiele legend, wiele tajemnic, wiele też anegdot, które warto by opowiedzieć, spisać, coś z tym dalej zrobić i dlatego chcemy się spotkać w połowie czerwca, by parę tych anegdot Państwu przedstawić, a też zachęcamy, bo myślę, że w każdym z nas skrywa się jakaś tutaj historia, jakaś anegdota związana z tym miejscem, tym przestrzenią, z tym czasem, w którym każdy z nas był z tą legendą tutaj mrągowską związany, więc tutaj zachęcam też do zaprezentowania własnych wersji wydarzeń.
3: Ja serdecznie dziękuję i tylko przypomnę, że druga eliminacja żeglarskiego Grand Prix Warmii i Mazur odbędzie się w dniach 13-14 czerwca na jeziorze CHOS w Mrągowie. O regatach opowiadał Mateusz Kosakowski, prezes honorowy Mrągowskiego Towarzystwa Regatowego CHOS.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
3: W Gminnym Ośrodku Kultury Pegas w Pieckach trwają próby do nowego, społeczno-profilaktycznego spektaklu. Pod okiem reżysera Jarosława Rosińskiego mieszkańcy od dzieci i młodzieży po dorosłych i seniorów przygotowują przedstawienie poruszające temat uzależnień. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z uczestnikami tego projektu.
5: Ciężar. To coś zaczyna zajmować mnie.
3: Ty jesteś uzależnieniem?
5: Tak.
3: I co to uzależnienie robi?
6: Jakby mówi, że jest dobre, ale no tak wcale nie jest, bo no, uzależnienie jest też złe.
3: Podoba ci się ta rola?
6: Podoba. I akurat w nią to celowałam tak najbardziej, którą chciałam.
3: Co wam dają te spotkania? To, że przygotowujecie się właśnie do takiego spektaklu profilaktycznego?
6: Mi na przykład to dało dużą taką odwagę na ludzi, tak no, żeby się otwierać. I w ogóle, no i dobrze jeszcze popracować w grupie, bo tak to, no nie byłam w takiej grupie, gdzie się ten...
3: A jeżeli chodzi o same uzależnienia, bo akurat jesteście w takim wieku, gdzie no tak naprawdę styczność macie z różnymi rzeczami.
6: No tak, mamy różność z różnymi rzeczami, ale no nie aż takimi, no na przykład papierosy lub coś takiego.
3: No ale to wam daje to, że po prostu uczycie się tego, że to jest złe, żeby po prostu po to nie sięgać w tym...
6: Tak, uczymy się tego, bo wiemy teraz, jakie mogą być skutki, co może być dalej, jak to wszystko przebiega i to jest straszne.
3: Ale uzależnienie teraz często to właśnie też uzależnienie od internetu i od telefonu.
6: No.
3: Z tym jest trochę trudniej, co?
6: Akurat to prawda, ale... Moim zdaniem to chyba bardziej się odciąć łatwiej od internetu niż od papierosów, narkotyków lub takich substancji.
7: Alicja Naworska-Kotelon, dyrektor Domu Kultury Pegas w Pieckach. Przygotowujemy się obecnie do premiery spektaklu profilaktycznego, który będzie nosił tytuł Pamiętnik narkomanki. Jest realizowany na podstawie książki Barbary Rosiek o tym samym tytule. Ekipę mamy bardzo międzypokoleniową, bo od 8-letniej dziewczynki aż po dojrzałą kobietę, tak więc bardzo, bardzo nam się fajnie grupa ukształtowała, każdy otrzymał swoją rolę i doskonale się w niej czują i realizują.
3: Jak udało się właśnie taką ekipę zachęcić do tego, żeby przyszli na próby i żeby wzięli udział w tym całym projekcie?
7: Nie było to trudne, dlatego że mieszkańcy gminy Piecki są bardzo aktywni i chcieli w tym uczestniczyć, dlatego bardzo szybko odpowiedzieli na nasze ogłoszenie i zgłosiła się fantastyczna grupa kobiet.
3: Mhm. Czyli same kobiety. O co chodzi w tym spektaklu? To, że uzależnienia, to już wiemy.
7: Zależy nam na tym, żeby pokazać problematykę uzależnień w troszeczkę innej formie, nie mówiąc o tym tak po prostu, nie rozdając ulotek, tylko żeby to było takie bardziej emocjonalne i dosadne opowiedzenie o tragedii, która spotyka ludzi uzależnionych właśnie od narkotyków. Po spektaklu, który będzie realizowany w szkole, bo oprócz tej premiery, którą będziemy mieli w Domu Kultury, będą jeszcze dwa spektakle w szkole, planujemy również spotkanie z psychologiem, który wyjaśni wątpliwości i porozmawia z młodzieżą, która będzie potrzebowała tej rozmowy, myślę, po spektaklu.
3: A spektakl 14 czerwca o której?
7: Spektakl odbędzie się 14 czerwca podczas zakończenia sezonu artystycznego w Domu Kultury. Początek planujemy o godzinie 10.
8: Dzień dobry, nazywam się Jarosław Rosiński, jestem reżyserem, autorem scenariusza. Spektakl to jest na podstawie książki Barbary Rosiek, Pamiętnik narkomanki, no ale my akurat tak zrobiliśmy troszeczkę jakby swoim pomysłem, tak, sumptem rzuciliśmy to na scenę. Oczywiście poruszamy tutaj ten problem narkomanii, ale nie od strony, co narkotyki robią z człowiekiem, tylko jak to wpływa na wnętrze, na serce człowieka, tak? I tutaj mamy, generalnie ten spektakl jest o jednej Basi z różnych stref jej czasowych życia. Z różnych stref czasowych życia. Zaczyna się spektakl od małej Basieńki, 6-7-letniej dziewczynki, no i kończy się to później na Basi seniorce. Kończy się happy endem, tak? Że jednak w życiu, mając wolną wolę, każdy z nas podejmuje swoją decyzję i ta decyzja na koniec naszego spektaklu jest taka, że wszystko się dobrze kończy. A oczywiście przesłanie, że narkotyki jako zło jest złem i to nie zmienia faktu.
3: Dlatego chodziło o to, żeby aktorki były w różnym wieku, żeby pokazać te Barbarę, od właśnie małej Basi po starszą.
8: Nie, trochę inaczej.
3: To nie, nie o to chodziło?
8: Nie, nie. Tutaj akurat tak się szczęśliwie ułożyło, ja mówię szczęśliwe, dzięki pani Ali, dyrektorce Piecek, że powstał ten zespół do tego projektu i po prostu zostały zaproszone wszystkie osoby z Piecek. I mężczyźni, no akurat się pojawiły same panie, tak? W różnym wieku. I tutaj jakby to była dla mnie wyjściowe do szukania, do skomponowania takiego scenariusza pod dziewczyny konkretnie. No bo tak jak pani widzi, mamy tutaj średnią, różną, no średnia wieku jest może nieduża, ale mamy dziewczyny w różnym wieku, tak? I mamy i młodzież, i mamy panie już w średnim wieku, i mamy seniorkę.
3: Uzależnienia, tak, te narkotyki, ale teraz właściwie no nie tylko uzależnieniem są narkotyki. Już tutaj rozmawiałam z poprzedniczką o tym, że właśnie to telefony, internet to teraz główne uzależnienia.
8: Nie, nie, tu jeżeli chodzi o uzależnienie, to nie jest naszym jakby głównym motywem przewodnim tego spektaklu. To jest to, co się w człowieku dzieje. Uzależnienie, czy to będzie narkotyk, czy to będzie telefon, nie wiem, współcześnie co jeszcze może uzależniać? Scrollowanie, tak, no to, ale to jest wszystko związane z internetem, to jest tylko wszystko przyczynkiem do tego, co się dzieje w człowieku. Bez względu na to, w jakim jesteśmy wieku, tak, jakie emocje nami targają, co, w którym kierunku nas to spycha, czy w dobrym, czy w złym. No akurat tutaj pokazujemy tą złą stronę, tak. Ale też pokazujemy, że to światełko, jeżeli tylko różne czy czynniki zewnętrzne, czy jakiś tam wewnętrzny impuls powoduje to, że możemy z tego wyjść.
3: Jaki jest główny cel tego przedsięwzięcia, tego całego projektu?
8: Konsolidacja miejscowych osób, tak zwanych mieszkańców, tubylców, tak? Bo przez teatr jako narzędzie, no, które jest niesamowitym narzędziem, bo teatr sam w sobie to jest narzędzie z ogromnym potencjałem, możliwością wyjścia do ludzi, pokazania, przedstawienia emocji, tej prawdy, która czasami gdzieś udajemy, odwracamy głowę w drugą stronę, ale to nie zmienia faktu, że ta prawda jest, tak, że ona nie ucieknie. Aczkolwiek dzisiaj mamy takie czasy, że prawda nie jest popularna.
3: Ty kim jesteś?
9: No, ja jestem Basią w wieku 14 lat.
3: Jakie masz zadanie w swojej roli? Co chcesz pokazać publiczności?
9: No, jak jest tego?
10: Co się dzieje z tym Basią?
9: Tak, właśnie jak zaczyna, że ten pierwszy raz, jak to jest, jak to wpływa na człowieka też.
3: A czy ty z czegoś się nauczyłaś, coś wyniosłaś z tego spektaklu, z tych przygotowań? Siebie?
9: No na pewno jakieś lekcje tego aktorstwa. No i też...
10: Ale zobaczyć, co się dzieje. Tak?
9: No tak.
3: Dobrze, a z aktorstwem, z teatrem wcześniej?
11: Generalnie pracuję w szkole i prowadzę kółko teatralne i była to dla mnie możliwość zobaczenia tego od wewnątrz. I zagrania w czymś sama, nie tylko kiedy w szkole muszę uczyć dzieci, czy wspólnie coś robimy. Dlatego myślę, że jest to bardzo ciekawa inicjatywa.
3: A jakie to doświadczenie dla pani?
11: Bardzo duże. Zarówno aktorsko, jak również na pewno dowiedziałam się o tym, że ta trema dotyczy każdego. Nie tylko dzieci, ale i nas dorosłych również.
3: A jak to jest u pani? Właśnie dzisiaj widziałam na próbie, że trochę się pani stresowała.
12: No tak, ja przyszłam, właściwie to przyszłam zobaczyć, jak to będzie wyglądało, no i zostałam. Aczkolwiek stres, no, pożera trochę.
3: Czy miała pani kiedyś doświadczenie, czy występowała pani w jakichś spektaklach?
12: Nie, nigdy. Nigdy. Nie, no tyle co w szkole, nie? A tak nie, nie.
3: No i w końcu pojawiła się możliwość i skorzystała pani.
12: Tak trochę przez przypadek. Z ciekawości.
3: Z ciekawości, ale jednak się podoba.
12: No tak. Tak, raczej tak.
3: Wszystkie tutaj gracie rolę uzależnienia. Jak ta rola, to przygotowanie do spektaklu, do tego przedstawienia, to wpływa na panią?
12: To znaczy, to jest ciężki temat raczej, bo to jest uzależnienie, takie różne emocje. Później jest też taki moment, że nadchodzi jakaś tam śmierć, jeśli ktoś się już tak mocno uzależni, tak? No ale my dążymy do tego, żeby przerwać to uzależnienie, żeby podjąć decyzję i z tego wyjść.
3: Uzależnienie może spotkać osoby w każdym wieku?
12: W każdym wieku i w każdej postaci, bo uzależnienie to nie tylko narkotyki, ale każda inna strefa i papierosy, i alkohol, no wszystko jest uzależnieniem, nie? Komputer, tak, widzimy, tak.
3: Widziałam też, że zerka pani, na ręku chyba ma pani na dłoni napisaną ściągę.
12: Tak, ponieważ to nie jest tekst, który jest do rymu, który się łatwo nauczyć, nie? To trzeba po prostu wchodzić w to wszystko, nie? A to jest trudne trochę.
3: Dużo trzeba ćwiczyć? Dużo czasu pani poświęca na to?
12: To znaczy ja w ten sposób, trzymając tak sobie jakąś ściągę na ręku, nawet jak coś robię w domu, to wtedy na to zerkam. I to pomaga, nie? Ale tutaj to już jest taka trochę trema.
8: No takie sposoby właśnie, jak tutaj Basia mówiła przed chwilą, to jest jeden z lepszych sposobów do nauki czegokolwiek. To tak polecam wszystkim uczniom, osobom, które się jeszcze uczą. W ruchu i gdzieś tam po prostu skupiając swoją uwagę na czymś innym, ale gdzieś tam przy okazji nagle się okazuje po jakimś czasie, dłuższym, krótszym, bo to też zależy od osoby, nagle się okazuje, że pach, wszystko znam.
3: Po prostu mimowolnie.
8: To jest takie skupienie... Jakby to nazwać? No jest pewien rodzaj skupienia, koncentracji na czymś, ale nie koncentrujemy się tak w 100% na tym, że muszę się nauczyć tekstu. Wiadomo też, że człowiek z wiekiem uczenie się tekstu też trudniej przychodzi, bo to nie ukrywajmy tego. Biologia swoje robi, tak? A taki ruch, takie jakieś coś tam robienie czegoś innego też powoduje to, że ta nasza pamięć szybciej przyswaja i szybciej zapamiętuje, tak? Nasz umysł, nie pamięć.
3: I efekty pracy aktorów, aktorek będzie można zobaczyć już niedługo, 14 czerwca.
8: Tak, zapraszamy serdecznie wszystkich pieckowianki. Będzie otwarty to spektakl. Myślę, że temat, który my poruszamy, to też jest temat trochę szerszy, bo to nie tylko, tak jak tam wcześniej wspomniałem, to są też emocje, które nam towarzyszą na co dzień. Problemy, które gdzieś nam... Bo narkotyki są tylko pewnym przyczynkiem do tego, co się dzieje w człowieku. O tym warto mówić. A poprzez teatr myślę, że trafimy gdzieś tutaj w gust i to nasze przesłanie, tak naprawdę pozytywne przesłanie, że pomimo tego, co się w życiu dzieje, to zawsze jest taka jakaś iskierka nadziei, to zielone światełko, które się zapala dla każdego z nas. Ja jeszcze w imieniu swoim i całego naszego zespołu, osób, które się tutaj zebrały, chciałbym podziękować bardzo gorąco i serdecznie Ali, która jest takim naszym cieniem, ale takim pozytywnym cieniem. Dzięki niej tutaj też się to wszystko odbyło, bo i odbywa, tak? Chociażby nawet takie proste czynności, jak picie kawy, którą to nam Ala gdzieś organizuje. To też jest bardzo ważne. Także dzięki, Alu.
13: Zapraszamy 14 czerwca do Domu Kultury Pegas w Pieckach.
3: Występ finałowy zaplanowano na 14 czerwca i wstęp jest oczywiście bezpłatny.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
3: 126 milionów złotych z programu ochrony ludności i obrony cywilnej trafi do samorządów z Warmii i Mazur. Środki te mają być przeznaczone na zakup sprzętu oraz zaplecza służącego bezpieczeństwu. Wśród samorządów, które otrzymały dotacje, znalazł się również powiat mrągowski. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Waldemarem Cybulem, starostą powiatu mrągowskiego.
14: Wzorem roku 2025, w tym roku również, jako powiat składaliśmy wnioski do wojewody warmińsko-mazurskiego o pozyskanie środków na zadania związane z ochroną ludności i obroną cywilną i 15 maja tego roku otrzymaliśmy decyzję dotyczącą przyznania kwoty 1 184 000 dla powiatu mrągowskiego. Nasz wniosek, który został opiniowany pozytywnie, zawierał zadania zarówno inwestycyjne, jak i zakupowe. Wśród inwestycyjnych była m.in. kwota 90 tysięcy na wykonanie dokumentacji projektowo-technicznej budynku magazynowego, który ma być przeznaczony właśnie na gromadzenie środków w ramach zarządzania kryzysowego w podziemiach bursy szkolnej, bo tam planujemy stworzyć taki magazyn. Natomiast oczywiście do tego magazynu we wniosku pojawiły się zakupy związane z pakietami żywnościowymi, przede wszystkim z zapasami wody pitnej, związane również z infrastrukturą tego magazynu, czyli wyposażenie półki. Ponadto, mając na względzie właśnie kwestie działań ratowniczych sytuacjach kryzysowych, między innymi złożyliśmy wniosek również o zakup agregatów prądotwórczych na platformach samochodowych, czyli które pozwalają podpiąć taki agregat i przestawić go w różne miejsca w zależności od potrzeby. Ponadto namioty pneumatyczne z wyposażeniem, które w różnego rodzaju działaniach ratowniczych służą do jako biuro zawodów, czy ewentualnie właśnie miejsce do wydawania żywności. Ponadto zaplanowaliśmy zakup pilarek do drewna, pilarek do betonu, to co służy powiatowi zarządu dróg do usuwania klęsk żywiołowych, czy ewentualnie właśnie różnego rodzaju nawałnic, wichur i tym podobnych sytuacji niebezpiecznych. Wnioskowaliśmy również o zakup zbiorników na paliwo, bo na dzień dzisiejszy powiat nie posiadał takiego zbiornika, który miałby zapas paliwa w sytuacji, kiedy by doszło do jakiegoś zdarzenia. No oczywiście oprócz szkoleń zarówno dla pracowników jednostek powiatowych, jednostek podległych, zaplanowaliśmy również zakup osprzętu ratowniczego w postaci desek ortopedycznych, czy również środki te zostały zaplanowane na drobny sprzęt techniczny związany z łącznością, czyli radiostacje, maszty nadawcze, tak żeby w sytuacji, kiedy dochodzi do problemów z funkcjonowaniem sieci komórkowej, tego typu urządzenia pozwalały na komunikowanie się jednostek zarówno ratowniczych, jak i pracowników, którzy odpowiadają za usuwanie ewentualnych zdarzeń losowych.
3: Pod budynkiem bursy międzyszkolnej ma zostać utworzony magazyn. Co w tym magazynie ma się znaleźć, właśnie ta żywność?
14: Nie tylko żywność. Oczywiście wszystkie samorządy zobligowane są do posiadania i tworzenia miejsc jako zabezpieczenie miejsca dla środki związane z ochroną ludności. Wiadomo, że mówiąc o zdarzeniach naturalnych, chociażby długotrwały brak prądu czy wody, generuje problemy właśnie takie, że musimy mieć zapasy czy wody, czy ewentualnie racji żywnościowych, które w takiej sytuacji byłoby wydawane, bo wiadomo, że trudno mówić o gotowaniu, kiedy nie ma przez kilka dni prądu. Tam również znajdują się standardowe rzeczy, które może nie są związane bezpośrednio z osobami fizycznymi, ale raczej z działaniami, które mogą wystąpić, i już mieliśmy informacje w mediach ogólnopolskich o silnych wiatrach, nawałnicach, które, no, krótko mówiąc, są na tyle silne, że potrafią zdjąć dachy, więc w tym magazynie również znajdują się i będą się znajdować m.in. zapasowe folie, zapasowe plandeki, łopaty, worki na piasek oraz właśnie mniejsze agregaty, które mogą być używane doraźnie w takich miejscach, gdzie po prostu ludzie będą potrzebować pomocy, bo właśnie brak prądu, brak wody może takie zagrożenie stanowić. Stąd też między innymi zakup beczkowozu na wodę pitną, który w takich sytuacjach będzie po prostu uruchamiany.
3: Kiedy te zakupy będą realizowane?
14: Zakupy możemy powiedzieć, że już są realizowane. Uruchomiliśmy tak zwane procedury przetargowe. Na dzień dzisiejszy trwają kwestie zakończenia tych postępowań przetargowych i wybór oferentów. Więc w najbliższym czasie planujemy podpisanie umów i liczę na to, że do końca lipca uda nam się, że tak powiem, te wszystkie zakupy zrealizować.
3: Ochrona ludności to bardzo ważna sprawa, ale bardzo ważny temat też dla mieszkańców powiatu to drogi. Jakie inwestycje drogowe są obecnie realizowane przez powiat?
14: Jest ich kilka, zaczynając z podziałem jakby na gminy. Między innymi w gminie Piecki mówimy o kontynuacji kolejnego odcinka drogi powiatowej w miejscowości Dłużec. Teren już został przekazany wykonawcy, którego zadaniem jest wykonanie naprawy nawierzchni drogi do końca tego roku. Kolejne dwie inwestycje realizowane są na terenie gminy Solkwity. Są to w sumie dwie kontynuacje. Jedna ze środków pozyskanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, czyli kontynuacja z miejscowości Warpony w kierunku miejscowości Burszewo, odcinek ponad 2 km i wspólnie z gminą Solkwit między Zyndekami a Warpunami pozostały do wyremontowania odcinek 500 metrów, gdzie również jest modyfikowana kanalizacja deszczowa. To są te zadania, które na dzień dzisiejszy zostały rozpoczęte. W planie również z gminą Sorkwity planujemy naprawę nawierzchni na trzech odcinkach dróg powiatowych, które właśnie znajdują się na terenie gminy, w miejscowości Rybno, Szymanowo i Stary Gieląd. W gminie Mrągowo na dzień dzisiejszy przygotowana jest dokumentacja na kolejny fragment odcinka drogi powiatowej między Szesnem a Wyższym Borkiem, więc to też planujemy zrealizować w tym roku. Natomiast w gminie Mikołajki zleciliśmy wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu drogi powiatowej w miejscowości Baranowo, bo też już wymaga nawierzchnia remontu oraz ustalenie pasa drogowego w miejscowości Woźnice, bo też droga powiatowa, która w tej kadencji będzie wymagała inwestycji na pewno. Poza tym trwa oczywiście realizacja największej inwestycji powiatowej, czyli budowa hali sportowej wraz z zapleczem boisk przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. W przyszłym tygodniu mamy odbiory techniczne dotyczące wykonania realizacji dwóch projektów związanych z wymianą stolarki okiennej oraz tematami związanymi z odtworzeniem stolarki okiennej w ramach dofinansowania jeszcze z Polskiego Ładu, więc już na dzień dzisiejszy w starostwie powiatowym można zobaczyć zrekonstruowane lub też wymienione okna, które znajdują się w budynku. Jeżeli chodzi o budynek, również starostwo powiatowe chce

0: samorządami gminy oraz miasta Mrągowo rozpoczyna się w najbliższym czasie realizacja inwestycji zabezpieczenia przeciwpożarowego całego budynku, inwestycje na ponad 1,5 miliona, więc też trzeba się liczyć z tym, że będą problemy, bo inwestycja będzie dotyczyła stawiania ścianek działowych, drzwi pożarowych oraz ciągnięcia instalacji oddymiającej oraz informującej o ewentualnych zagrożeniach w samym budynku. Jeżeli mówimy jeszcze o kwestiach związanych z drogownictwem i funkcjonowaniem pasa drogowego, to jednym z zakupów, który został wykonany, był to mulcher do osprzętu, jako osprzęt do koparko-ładowarki nabytej w zeszłym roku właśnie w ramach dofinansowania wojewody ze środków ochrony ludności obrony cywilnej. Ten mulcher ma przede wszystkim za zadanie w okresie już jesiennym, kiedy nie będzie liści, wyczyścić pasy drogowe, bo zaległości mamy sprzed kilku lat. Natomiast dodatkowo na teren miasta oraz chodników funkcjonujących w powiecie, które są w naszym zarządzie, na dniach w naszej jednostce pojawi się osprzęt do ciągniczka, który był kupiony w zeszłym roku. A osprzęt będzie związany z tak zwaną zamiatarką oraz specjalnym odkurzaczem, który pozwoli na utrzymanie czystości na chodnikach dróg powiatowych.
1: Inwestycja związana z budową hali sportowej przy szkole, przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie nabiera kształtu, to już widać. Mieszkańcy mogą już zobaczyć, jak ta hala będzie wyglądała z zewnątrz. A kiedy ostatecznie hala ma być gotowa, ma być już przeznaczona do użytku?
0: Zgodnie z zawartą umową zakończenie inwestycji planujemy na końcówkę roku bieżącego. Więc myślę, że na okres świąteczny od Mikołaja młodzież oraz społeczeństwo powiatu dostanie prezent w postaci oddanej hali sportowej.
1: Wracając jeszcze do środków z programu ochrony cywilnej i obrony ludności, w ubiegłym roku też powiat starał się o środki. Co w ramach dzięki temu dofinansowaniu, dzięki tym dotacjom udało się zrealizować, co udało się zakupić?
0: Jednym z najważniejszych zakupów była właśnie koparko-ładowarka. Wartość zakupu prawie 700 tysięcy, z czego 50% właśnie otrzymaliśmy z dofinansowania wojewody. Pozostałe środki to były wkład własny oraz osprzęt właśnie do zarządu dróg, czyli pilarki, frezarki, wyposażenie pracowników, odpowiedni sprzęt osobisty, sprzęt ochronny, dlatego że uważaliśmy, że no właśnie przy sytuacjach zdarzeń kryzysowych związanych z różnego rodzaju czynnikami naturalnymi, czyli zalania, wichury, to nasza jednostka PZD staje na pierwszej linii walki, aby usunąć skutki tych zdarzeń.
2: Wójtowie, burmistrzowie i starostowie podpisali z wojewodą warmińsko-mazurskim Radosławem Królem 80 umów w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. To pierwsze i największe z tegorocznych rozstrzygnięć dotyczących tego aspektu bezpieczeństwa mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego. Ponadto w tym roku do samorządów mają trafić również karetki. Województwo otrzyma dofinansowanie na zakup 17 nowoczesnych ambulansów.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej.

0: ING zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też! Chcę.
2: 24,30.
4: A teraz Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
9: Dzień dobry, witam przy mikrofonie Justyna Malinowska i rozpoczynamy nasz cotygodniowy przegląd piłkarski. W studiu Meloradia jest Przemysław Witkowski, sekretarz klubu MKS Mrągowia Mrągowo. Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: I jak zawsze zaczynamy od B-klasy, bo 30 maja w sobotę Start Kozłowo rozegrał spotkanie na wyjeździe z drużyną Tempo Ramsowo-Wipsowo. No i to spotkanie niestety zakończyło się porażką Startu.
10: Start do przerwy przegrywa 1-0, tracąc bramki w 25 i 19 minucie. W tym czasie dla Startu jedną bramkę zdobywa w 27 minucie Bartłomiej Drężek. W drugiej połowie przyjezdni dołożyli dwa trafienia w 52 i 58 minucie, kończąc spotkanie wynikiem 1-4. Start po przegranej opuścił 9 miejsce, zajmie 10 pozycję z dorobkiem 15 punktów. Kolejne swoje spotkanie Starta zagra na wyjeździe z Luciany Nida. Mecz odbędzie się 5 czerwca o godzinie 17.
9: Teraz zajrzyjmy do A-klasy. W minioną sobotę Żagiel Piecki rozegrał spotkanie. No i to spotkanie zakończyło się remisem. Spotkanie z zespołem KS Wojciechy.
10: Remis z dużym niedosytem. Dość wyrównany mecz z wieloma sytuacjami po obu stronach. Żagiel zdobywa bramkę bezpośrednio z rzutu wolnego. Strzelcem bramki w 65 minucie Jakub Wachowski. Do przerwy Żagiel przegrywa swoje spotkanie, tracąc bramkę w 12 minucie. Żagiel liczył na 3 punkty, było bardzo blisko, ale jednak nie udało się wygrać tego meczu. Żagiel po tym spotkaniu zajmuje drugie miejsce w tabeli, ma na swoim koncie 41 punktów. Kolejne swoje spotkanie Żagiel rozegra ponownie na wyjeździe. Tym razem po punkty wybiera się do Rynu, aby rozegrać mecz z Pogonią 7 czerwca o godzinie 17.
9: Za to w dobrej formie Salent Boże, bo w niedzielę akurat Salent Boże rozegrał spotkanie u siebie z Roną 03 Ełk. Dużo bramek padło w tym meczu, ale najwięcej strzelił Salent.
10: Hokejowy wynik już w pierwszej minucie. Ten wynik do bramki Rony celnie uderza Damian Bombało i Salent wychodzi na prowadzenie. 14 minut później Patryk Herbig podwyższa wynik na 2-0. W pierwszej połowie Salent dokłada jeszcze dwie bramki. Na listę strzelców wpisują się w 23 minucie Bartłomiej Nicewicz i w 38 minucie Jakub Kaszuba. W 37 minucie traci Salent bramkę po wykonaniu wykonanym rzucie karnym przez Ronę. Początek drugiej połowy, 46 minuta, Rona zdobywa drugiego gola. Salent odpowiada bardzo szybko, podwyższając wynik na 5-2, a strzelcem bramki Damian Oślis. Rona, pomimo że od 19 minuty grała w osłabieniu, to zdołała w 62 minucie strzelić trzecią bramkę. Salent w 90 minucie po bramce Oskara Ostaszewskiego kończy zawody wynikiem 6-3. Salent zajmuje dalej 11 miejsce z dorobkiem 20 punktów. Kolejne spotkanie rozegra 6 czerwca o godzinie 14, tym razem na wyjeździe z Perkunem Orżyny.
9: Bez punktów Kłobuk Mikołajki, zespół z Mikołajek przegrał w miniony weekend z Olimpią Olsztynek.
10: Wynik pojawił się taki sam jak tydzień temu, bo Kłobuk też przegrał 0-9. Do przerwy Kłobuk przegrywa 3-0. Rywale w drugiej połowie strzelają 6 bramek. Spotkanie się kończy wynikiem 0-9. Tutaj ciężko cokolwiek powiedzieć o tym, więcej o tym spotkaniu. Bardzo słaba postawa Kłobuka, no ale jest ważne, że chłopcy trenują, starają się, grają w każdym meczu, dają z siebie wszystko, ile mogą i na ile ich stać jest. Ważne, że chcą dokończyć tą ligę i w tym każdym spotkaniu są zmotywowani. Kłobuk zajmuje 16 miejsce w tabeli z dorobkiem 9 punktów. Kolejne swoje spotkanie Kłobuk Mikołajki rozegra na wyjeździe z Kresowią, Górowo i Ławeckie. Mecz odbędzie się 6 maja o godzinie 16.
9: To była oczywiście Liga Okręgowa, a teraz zajrzyjmy do czwartej ligi. W miniony weekend swoje spotkanie rozegrała Mrągowia Mrągowo, tym razem na wyjeździe, no i to spotkanie zakończyło się remisem, więc punkt Mrągowia przywiozła do domu.
10: Początek spotkania wyrównany. Mrągowia chaotycznie rozgrywała piłkę, natomiast gospodarze liczyli na długie podania i szybkie kontrataki. W 23 minucie zza pola karnego uderza Miłosz Oskierko, jednak piłka minęła bramkę gospodarzy. 6 minut później po strzale Piotra Wypińskiego z rzutu wolnego futbolówka trafia w słupek. W 35 minucie ponownie próbował Miłosz Oskierko, lecz jego uderzenie było zbyt lekkie, by zaskoczyć bramkarza gospodarzy. Chwilę później zawodnik stawi Gudy w bieg pomiędzy mrągowskich obrońców i bez problemu skierował piłkę do siatki. Stawiguda prowadzi 1-0. W 39 minucie Stawiguda była bliska podwyższenia wyniku, jednak po strzale z rzutu wolnego futbolówka odbiła się od poprzeczki. Niedługo później, po wrzuceniu piłki bezpośrednio z autu w pole karne, piłkę przejął zawodnik Stawigudy, wykorzystał bierną postawę naszej defensywy i zdobył drugą bramkę 2-0 dla gospodarzy. Mrągowianie złapali kontakt w 55 minucie, czyli po drugiej połowie. Po strzale Krystiana Stendela bramkarz GKS-u odbił piłkę, do której najszybciej dopadł Mikołaj Cybul i skierował ją do bramki. Mamy wynik 2-1. Po zdobyciu gola żółtoczarni troszeczkę oddali niepotrzebnie inicjatywę rywalom. W bramce Mrągowi znakomicie w tym czasie spisywał się jednak Kacper Brzuskiewicz, który obronił groźne strzały zawodników Stawigudy. Mrągowia odpowiedziała uderzeniem głową Piotra Wypnieckiego po doszatkowaniu Tomasza Uzara, ale bramkarz gospodarzy dobrze tym razem interweniował. W 67 minucie po zagraniu z prawej strony Piotra Wypnieckiego piłkę do własnej bramki skierował tym razem zawodnik Stawigudy, doprowadzając do wyrównania. Był to gol samobójczy. Do końca spotkania mrągowianie próbowali wyjść zwycięsko z tego spotkania, jednak brakowało jak zwykle skuteczności. Swoje szanse na zdobycie bramki mieli Miłosz Oskierko, Filip Nilipiński, Mateusz Barszewski oraz Mikołaj Cybul. Lecz tym razem wynik już nie uległ zmianie. Zajmujemy 14 miejsce w tabeli z dorobkiem 20 punktów i w najbliższej kolejce rozegramy swój mecz w Mrągowie. Przeciwnikiem będzie Concordia Elbląg, a spotkanie odbędzie się 6 czerwca o godzinie 16.
9: Jeden punkt do przodu, jednak 20 punktów to niezbyt wiele. To spotkanie z Concordią Elbląg Mrągowia musi wygrać.
10: No, tak jak i miała wygrać spotkanie ze Stawigudą, a wyszło to, że zdobyliśmy tylko jeden punkt. Wielkie rozczarowanie, naprawdę z tego co wiem, to słabo zagraliśmy te zawody. Jedne chyba z najsłabszych, jakie rozgrywaliśmy. No, z Concordią mamy ostatni mecz, czyli pożegnanie się z publicznością, jeżeli chodzi o sezon. Ostatni mecz u siebie. Później gramy już ostatnie spotkanie ligowe z Dobrym Miastem. ważne punkty będą w rozłożeniu całej tabeli, ponieważ no, wygrana z Concordią i punkty zdobyte też z Dobrym Miastem pozwolą nam utrzymać status czwartoligowca, który będzie walczył prawdopodobnie w barażach. Liczymy na sytuację, bo już trzecia liga zakończyła rozgrywki. Oficjalnie, formalnie GKS Kielec utrzymał się, ale niestety musi liczyć na sytuację ŁKS Łomży, która jeżeli awansuje z drugiego miejsca do drugiej ligi po pokonaniu baraży, to GKS się utrzyma i spadnie z trzeciej ligi tylko jeden zespół z Niżbia Piska. To też jest dla nas jakaś komfortowa sytuacja, ale ciągle nie możemy też się oglądać za tym, co się będzie działo w trzeciej lidze, czy to już co będzie się działo w przyszłości najbliższej. My musimy patrzeć na siebie, ważne mecze przed nami z Concordią Elbląg, naprawdę, żeby się w dobrym, fajnym stylu też pożegnać z kibicami, z przyjazną atmosferą i ten mecz wygrać. Concordia to nie jest zespół, który tak jak w poprzednich latach był bardzo waleczny i mocny. Jest to zespół też, którym punkty można zdobyć i uważam, że należy wygrać ten mecz. Pojechać też na komfortowy wyjazd do Dobrego Miasta, który ma w jakiś sposób zapewnione już dawno utrzymanie, jest na wysokim miejscu, jeżeli chodzi o ten zespół, ale myślę, że tutaj w jakiś sposób można wykorzystać tą sytuację, że będą grać na większym luzie niż my.
9: Co jeżeli Mrągowia nie zdobędzie punktów w dwóch najbliższych meczach?
10: Czarny scenariusz przewiduje, że no jeżeli byśmy nie zdobyli ani jednego punktu i byśmy te mecze dwa wygrali, a rezerwy Olimpii Elbląg, które też nie mają łatwego terminarza, wygrały, gdzie są zrównane z nami punktami, to wiadomo, że wskakujemy na ich miejsce i już bezapelacyjnie jesteśmy razem z Dawidą w klasie okręgowej. Tutaj nic już nie pomoże. Jeżeli zdobędziemy punkty, no to wiadomo, już powiedziałem troszeczkę o tym, co, na co możemy liczyć i gdzie, jakim miejscu możemy być. Musimy wyjść i na spotkanie wygrać jedno i drugie, zdobyć 6 punktów i jakoś patrzeć też wtedy na sytuację, jaka będzie, jeżeli chodzi o Wikielec i baraż ŁKS Łomży. No wiadomo, każdy chciałby i liczymy na to, że jakoś się te mecze potoczą na naszą korzyść. Gdzieś tam tą plamę, którą zostawiliśmy w ostatnim spotkaniu, zmarzemy i zawodnicy też wiedzą o co walczą, wiedzą jaki jest cel tych dwóch spotkań. Na pewno są źli po ostatnim, powiedzmy, meczu, gdzie zdobyliśmy tylko jeden punkt, a powinniśmy ten mecz z zespołem osłabionym Stawigudy wygrać. No, przedstawiłem już pewne scenariusze, tak więc mam nadzieję, że my będziemy po tej lepszej stronie i ten czwartoligowy byt utrzymamy.
9: Walka trwa jednak do końca, więc tutaj no jest o co walczyć.
10: No jest o co walczyć, jak
9: ostatnie
10: najbardziej.
9: Punkty.
10: Liczymy i dopingujmy na to, że będzie dobrze.
9: To tyle, jeżeli chodzi o czwartą ligę. Pozostaje tylko wierzyć i kibicować dalej swojej drużynie, ale jeszcze wcześniej też w Mrągowie, w dniach 23-24 maja, odbył się turniej Mrągowia Cup. To już młodsze roczniki, turniej dla dzieci i młodzieży.
10: Bardzo fajny turniej, organizacja na bardzo wysokim też poziomie. Tu należy podziękować przede wszystkim rodzicom, którzy byli mocno zaangażowani w pomoc. Uważam osobiście, że naprawdę bardzo dobrze się do tego przygotowali. Zrobili dużo poczęstunku, ale też uczestniczyli też w innych gdzieś tam strefach pomocy. Organizatorom, czyli naszym trenerom też na czele z koordynatorem selektorem Karolem Lmechą. Też bardzo uciążliwy to był dla nich okres, bo to nie tylko te dwa dni turnieju, ale również i wcześniejsze przygotowanie się do tego, to nie jest takie proste, jakby się wydawało, że turniej się odbył, rzucamy piłkę i koniec. Również sędziom, którzy tutaj wsparli Mrągowie, opieka medyczna. No i na końcu chciałbym podziękować miastu, panu burmistrzowi Jakubowi Doraczyńskiemu za wsparcie finansowe, pomoc w organizacji tego turnieju. Naprawdę wysoki poziom, tak jak tutaj relacjonują inne drużyny i inne kluby. Bardzo fajnie dopisała nam pogoda przez te dwa dni. Mieliśmy bardzo ładne warunki do tego turnieju, to też jest bardzo ważne. No i wszystko odbyło się tak jak należy. Jest to zalążek, aby dalej w następnych latach takie turnieje organizować o większej jeszcze skali, bo z tego co wiem, to chcą już w najbliższym roku zaprosić drużyny spoza województwa i to też jest bardzo ważne, bo to ranga tego turnieju się bardzo wysoko podniesie.
9: W tegorocznej edycji wzięło udział 56 drużyn, czyli około 600 zawodników.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
9: Uczniowie pierwszego liceum ogólnokształcącego w Mrągowie wystawili sztukę Williama Szekspira Sen nocy letniej. To w ramach projektu Sztafeta Pokoleń, którego zwieńczeniem była młodzieżowa gala inspiracji. Justyna Malinowska, zapraszam.
3: Jest to Sen nocy letniej Williama Szekspira, no i wielowątkowość to jest chyba rzecz, która najbardziej wyróżnia ten spektakl, bo jest wątek i kochanków, w którym ja brałam udział, jest wątek fantastyczny, o którym zaraz się tutaj wypowiedzą Max i Julka, no i jest wątek jeszcze prostaczków odstawiających przedstawienie, więc trochę dużo się dzieje.
9: Młodzieżowa gala inspiracji w ramach projektu Sztafeta Pokoleń. Długo trwały próby, długo trwały wasze przygotowania do tego spektaklu?
3: Nie no, długo, tylko od kiedy? No, z 8 miesięcy. Dużo tekstu, dużo wszystkiego, bo było dużo właśnie takich głównych ról, że no, trzeba było się przyłożyć.
9: Bardzo dużo miałaś tego tekstu, no chyba nie było łatwo zapamiętać.
3: No ja grałam Helenę właśnie z wątku tych kochanków, więc tam też i sporo tych właśnie takich powiłań jakichś miłosnych i tak dalej. Ja wiecznie jestem odrzucana przez każdego, potem ktoś mnie chce, potem ktoś mnie nie chce i naprawdę jest tego sporo.
11: No ja byłem królem elfów Oberonem i to jest według mnie całkiem zabawna rola, bo mogłem być trochę takim złym człowiekiem, no mogłem trochę poknocić, ale no według mnie Sen nocy letniej jest właśnie ukazaniem tej szekspirowskiej niezwykłości, że jego nowatorskiej wizji, bo ten człowiek był jednym z pierwszych autorów, którzy mieszali elementy realistyczne z fantastycznymi, no to bardziej fantastyczne, nie ma tam realizmu bardzo w tej sztuce, no ale no, był on takim zwiastunem epoki romantyzmu, 200 lat przed romantyzmem i bardzo się cieszę, że mogłem wystąpić jako jedna z jego postaci. Chociaż, no, nie ukrywam, chciałbym może jeszcze zagrać w Macbecie, jakby się udało.
12: Ja grałam Puka. Jest to taki elf, który zawsze robi to, o co go nie poproszą. I miałam bardzo dużo zabawy z tą rolą, bo mogłam biegać, skakać, krzyczeć i w zasadzie wszystko się wpasowywało w taką szaloną osobę, jaką jest mój elf. I mam nadzieję, że więcej takich ról mnie czeka.
9: Ciebie też można było wiele razy zobaczyć na scenie. Miałaś dużo tekstu do zapamiętania, tak samo jak koleżanka.
12: Tak, ale bardzo dużo wynosi się z prób. Jak się na próbach człowiek skupi, to dużo się zapamiętuje tekstu i w domu już jest mniej roboty.
13: To ja byłem Lizandrem, jednym z kochanków.
3: Moich.
13: Tak, i jest to rola, która no, może nie jest jakaś aktywna, tylko właśnie bardziej na nią wpływają inne działania innych osób, więc jest to taki bardziej, no, nie wiem, jakbym to nazwał, ale no, ciekawa rola, fajnie się nią grało. No, powtórzyłbym to.
14: Ja grałam Szwaczkę Houdinę na potrzeby naszej sceny tutaj. Jakby płeć postaci została zamieniona na kobietę, bo w oryginale, czyli Starveling, był to szwacz. Ogólnie my jako prostaczkowie, nasza grupa cała, to mieli być głównie mężczyźni, no ale że byliśmy wszyscy no, mieszanym składem, no to na potrzeby tego wystąpienia zamieniliśmy sobie rolę. Myślę, że bardzo krótko byłam na scenie, ale mam nadzieję, że też moja rola została tak zauważona. Nie wiem co.
9: Byłaś bardzo krótko, ale tak, twoja rola na pewno została zauważona. Dlaczego tak krótko?
14: W oryginale jest bardzo krótka rola Framugi Chudziny.
9: Ty chciałaś mieć taką rolę Framugi Chudziny?
14: Akurat tak wyszło, że ja przyszłam do sztafety sztuki, bardziej do spektaklu. Byłam bardzo krótko, bo ja przyszłam później. I akurat się tak trafiło, że pasowało to, że nie było dużo tekstu i po prostu przyszłam i uzupełniłam cały spektakl.
9: Ale podobało ci się? Zaraziłaś się trochę właśnie sztuką, teatrem?
14: Szczerze? To tak, podobało mi się.
9: A wy dziewczyny, opowiedzcie o swoich rolach.
15: Ja grałam Hermię, byłam kochanką Lizandra. On był moim ukochanym i moja rola bardzo się zmienia w trakcie przedstawienia, bo na początku grałam dziewczynę bardzo zakochaną, nieszczęśliwą też, ponieważ nie pozwala mi książę wyjść za mąż za Lizandra, ale jestem szczęśliwa, bo nawzajem kochamy się z Lizandrem, ale następnie przez czary elfów zostaję zraniona, ponieważ Lizander zakochuje się w Helenie. I myślę, że to było największym wyzwaniem, żeby pokazać te wszystkie emocje, ten ból, nienawiść też, bo moja bohaterka głównie miała grać osobę bardzo zranioną i cierpiącą.
9: I udało się to pokazać, odzwierciedlić to, co chciałaś?
15: Mam nadzieję, że tak. Zawsze na przedstawieniu bardziej czuć te emocje niż na próbie. Na próbie nie są tak realistyczne, a jak dochodzi jeszcze stres przedstawienia, to naprawdę się zaczyna czuć te emocje. No to ja grałam panią Piotrową, która postanowiła zebrać swoich wiejskich kumpli i kumpelki, by stworzyć amatorskie przedstawienie, które by rozśmieszyło parę królewską w Dzień Wesela. Ja grałam Hipolitę, żonę księcia Tezeusza. Podczas tego przedstawienia przygotowujemy się do naszego ślubu. Ja bardzo jestem zadowolona, że dostałam tą rolę, ponieważ miałam nie uczestniczyć w tym przedstawieniu. Pewna dziewczyna, która zrezygnowała z niej, po prostu mi ją odstąpiła. No i przez to miałam możliwość wystąpienia właśnie w teatrze.
9: A czy to pierwsze właśnie twoje takie większe wystąpienie?
15: Tak, to moje pierwsze większe wystąpienie. Kiedyś miałam epizod z tym, że należałam do kółka teatralnego też w Rągowie, ale to zdecydowanie moje pierwsze przedstawienie, moja pierwsza rola, więc jestem bardzo szczęśliwa, pomimo tego, że moja postać nie miała bardzo dużo tekstu.
9: Tak, nie miała zbyt dużo tekstu, ale mimo wszystko ty się trochę zaraziłaś teatrem. Chcesz coś jeszcze w tym kierunku robić?
15: Tak, zdecydowanie. Kiedyś moim marzeniem było, żeby zostać aktorką. Myślę, że na nowo troszeczkę się to odrodziło w moim sercu i mam nadzieję, że we wrześniu znowu dostanę jakąś rolę i znowu będę miała możliwość, żeby wystąpić w teatrze.
9: Chcesz dołączyć do kółka teatralnego?
15: Tak, tak. Myślę, że zdecydowanie dołączę właśnie od września, kiedy będziemy, mam nadzieję, nowy spektakl wystawiać, więc jestem zarażona i czekam.
9: A czy takie wystąpienie publiczne tutaj przed publicznością, kolegami, koleżankami ze szkoły, także rodzicami i nauczycielami, czy było dla ciebie stresujące?
15: Tak, było to bardzo stresujące. Zdecydowanie było można zobaczyć, że większe emocje targały uczestnikami przedstawienia, aktorami niż na próbach. Wydaje mi się, że poprzez właśnie tą presję nauczycieli, rodziców, koleżanek, kolegów, czyli osób, na których w pewnym stopniu nam zależy, wywołuje jednak większy stres i większe napięcia, ale wydaje mi się, że na niektórych, na przykład na mnie, stres działa pozytywnie, więc wydaje mi się, że pomimo stresu to dobrze wyszło wystąpienie.
9: A jak ci się udało pokonać ten stres?
15: Przyznam, że w ogóle nic nie zrobiłam, po prostu wyszłam i jak rozpoczynałam spektakl, bo grałam w pierwszej scenie, w pierwszym akcie, to czułam po prostu, jak mi waliło serce, ale nic nie zrobiłam, po prostu w głowie powtarzałam sobie rolę, aby tylko jej nie zapomnieć i aby tylko powiedzieć ją dobrze. I potem po pierwszej scenie było już na pewno lepiej.
9: Mogłaś też zobaczyć podczas prób i nawet dziś, jak wyglądają, jak się prezentują twoi koledzy i koleżanki. Czy jest jakaś rola, która bardziej ci się spodobała i wystąpienie kolegów?
15: Tak, zdecydowanie podobali mi się wszyscy, podobało mi się wystąpienie wszystkich osób, ale takie moje ulubione role, które mogłabym wskazać, to jest to rola Mikołaja Podszewki oraz Tyzbę. To są właśnie aktorzy amatorskiej trupy Piotrowej, którzy wystawiali dla nas na koniec przedstawienie. Bardzo mi się podobała rola Mikołaja Podszewki i Tyzbę i to rola Tyzbę to była taka moja wymarzona rola. Właśnie Mikołaj Podszewka i Tyzbę to są dwóch dwójka kochanków, którzy należeli do amatorskiej trupy Piotrowej, na koniec w przedstawieniu przede mną i przed księciem.
16: Agnieszka Kiślak, nauczycielka języka polskiego z pierwszego liceum ogólnokształcącego w Mrągowie.
9: Pani też jest reżyserką spektaklu.
16: Jestem reżyserką spektaklu, chociaż współtworzyliśmy wszystko z młodzieżą od samego początku, czyli jeśli chodzi o wybór sztuki, której adaptacji będziemy tworzyć, były spory, demokratycznie wybraliśmy Sen nocy letniej Szekspira.
9: Aha, czyli to jednak było decyzją uczniów, tak? Uczniowie zadecydowali, że akurat ta sztuka, bo właśnie o to chciałam zapytać.
16: Tak, na każdym etapie młodzież współdecydowała. Ja na przykład zupełnie inaczej widziałam adaptację, bardziej współcześnie. To młodzież chciała mieć kostiumy z antyku. I wydaje mi się, że dobrze, że ich posłuchałam. Musiałam się dostosować też, jako miałam tylko jeden głos. W każdym razie spektakl to jest tylko jeden element bardzo dużej całości. Od początku września już zaczynaliśmy realizację projektu. W ramach właśnie Potrafię, Decyduję, Działam. I bardzo dużo się działo. Tutaj dzisiaj na gali młodzieżowych inspiracji podsumowywaliśmy wszystko to, co udało nam się urzeczywistnić. Bardzo duża grupa młodzieży, bo to było w sumie około 70 kilku, ale jeszcze włączaliśmy w różne działania inne osoby. Inni nauczyciele się włączyli. No tak, troszkę więcej niż zwykle w tym roku u nas w szkole się działo. No i współpraca z absolwentami, to dla nas jest bardzo dużą wartością, że wracali do nas do szkoły, że spotykali się z młodzieżą, że opowiadali trochę o latach szkolnych, ale przede wszystkim dzielili się swoim doświadczeniem zawodowym. No i to miało być inspiracją, tak, dla naszych uczniów.
9: Myśli pani, że uczniowie zostali zainspirowani, ci uczniowie, którzy wystąpili na scenie, ale też ich koledzy, koleżanki?
16: Myślę, że tak, bo nieczęsto się zdarza, że robimy aż w takim zakresie szerokim projekt. Godzinę trwał występ. To jest już właściwie jak spektakl w teatrze. Zawodowi aktorzy przygotowują w takim wymiarze sztukę. Jest to oczywiście ogromny wysiłek dla uczniów, ale efekt jest spektakularny i widać było, jak aktorzy, ale też i inne osoby, które współtworzyły ten spektakl, przecież i dźwiękiem się ktoś zajmował, tak? Tutaj więcej osób współpracowało. Oni byli dzisiaj uskrzydleni. Mieliśmy premierę taką wewnętrzną w szkole we czwartek. To tam troszeczkę inaczej. A tutaj na tej dużej scenie i przy takiej większej publiczności, no oni po prostu dzisiaj byli fantastyczni.
9: Jest pani zadowolona z efektów pracy uczniów?
16: Ogromnie. I mimo jakiegoś wysiłku dodatkowego, no nie ma piękniejszych sytuacji, kiedy młodzież chce. My się spotykaliśmy nawet w soboty i proszę mi wierzyć, że owszem, zdarzało się, że ktoś był nieobecny, bo mamy osobiste różne sprawy, ale to oni chcieli i nie spieszyliśmy się w ogóle do domu. Tworzyliśmy to naprawdę przez wiele miesięcy. Dojrzewali w swoich rolach, polubili swoich bohaterów, tworzyli scenografię sami, tworzyli kostiumy, no po prostu piękne rzeczy.
9: Bała się pani może tego, że ktoś zapomni roli, że ktoś nie przyjdzie, czy że coś pójdzie nie tak po prostu?
16: To, że ktoś nie przyjdzie, to w ogóle nie braliśmy tego pod uwagę, bo bardzo odpowiedzialna młodzież w to się zaangażowała. Natomiast to, że się pomylą z tekstem, to jest wpisane jakby z założenia. Natomiast oni tak doskonale wiedzieli, co się po kolei musi na scenie wydarzyć, że nawet jeśli pogubili tekst, i to się zdarzyło dzisiaj, tylko widownia nie musiała tego wyczuć, i oni po prostu wiedzieli, kim są, w jakiej sytuacji i potrafili wybrnąć z takich jakichś delikatnych potknięć.
9: Dziękuję.
16: Dziękuję również.
9: Odegrałeś jedną z głównych ról. Powiedz mi, jak ty się czujesz po tym przedstawieniu, po tym spektaklu? Jesteś zadowolony z siebie?
11: Przede wszystkim czuć taką dumę z całej naszej grupy, że nam się udało, bo rok temu, jak się przygotowaliśmy do spektaklu Świętoszek, to próby jakoś tak lżej szły, było mniej osób, mniejszy też harmider na próbach i mieliśmy więcej dopracowanych szczegółów. Tutaj potrafiliśmy jeszcze dzień przed występem gubić jakieś swoje kwestie, mylić się i tak dalej, ale najważniejszy jest występ, a na występie było wszystko dobrze, więc możemy się cieszyć.
9: Ale w efekcie nie zapomniałeś żadnego tekstu?
11: No chyba nie. To ciężko powiedzieć. No, na nagraniu się zobaczy.
9: to jednak trudna sztuka, taka dojrzała. No nie jest to bajka dla dzieci i różne wątki takie romantyczne i dramatyczne. Jak wy się odnaleźliście w ogóle w takim spektaklu? Jak ty się odnalazłeś?
11: Tutaj wszyscy uczestnicy tego teatru są bardzo dojrzałymi osobami, mimo swojego wieku, więc to nie był żaden problem.
9: Na próbach nie było śmiechu?
11: Było, bardzo dużo było, ale jest czas, kiedy można sobie pożartować, na luzie podejść do czegoś, a są momenty, kiedy trzeba się spiąć i robić robotę, którą trzeba zrobić i udawało nam się to.
17: Bardzo mi się podobało, ponieważ moje przyjaciółki grały i uważam, że było naprawdę świetnie i wiem, że one włożyły w to dużo pracy i udało im się to.
9: Młodzież wystawiła sztukę Sen nocy letniej na deskach Mrągowskiego Centrum Kultury.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
9: Przed nami wyścig Globe Metal XC Race, druga edycja. Już niebawem ten wyścig odbędzie się w Mrągowie. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam naszych słuchaczy, witam też naszych gości, bo w studiu Meloradia są dziś Dominik Marcinkian i Radosław Parzych z Mrągowskiego Stowarzyszenia Rowerowego. Dzień dobry, cześć. Wielkie kolarskie święto już niebawem w Mrągowie za gości.
18: Tak jest. Serdecznie chcemy zaprosić wszystkich mieszkańców do kibicowania, ale również wszystkie osoby aktywne sportowo, nie tylko zawodników z licencją, ale również amatorów do tego, żeby wziąć udział w naszym wyścigu. Globe Metal XC Race po raz drugi. Kontynuujemy projekt z tamtego roku. W tym roku Globe Metal XC Race jest wzbogacony o, można powiedzieć, rangę sportową nadaną przez ludowe zespoły sportowe. Będą to Mistrzostwa Krajowego Związku Ludowych Zespołów Sportowych. Będziemy się dwa dni ścigać, 5 czerwca w piątek. Będzie to wyścig w formule short track, czyli takiej bardzo widowiskowej, szybkiej, zmiennej formule na bardzo krótkiej rundzie, około 900 metrów, czyli w tym miasteczku Mrągowil będziemy tych zawodników widzieć szybko, często, więc bardzo widowiskowy, super, super wyścig do oglądania, do kibicowania. W dniu następnym, czyli w sobotę, odbędzie się już wyścig taki klasyczny XCO w formule olimpijskiej, w którym już no te wyścigi są dłuższe na trasie niespełna 3-kilometrowej. Zawodnicy we wszystkich kategoriach wiekowych, czyli od najmłodszych. Oczywiście najmłodsi będą miały trasę taką dostosowaną do ich wieku, kategorii oraz te bardziej już starsze kategorie, które będą się ścigać na tej pełnym wymiarze trasie. Jak również na koniec dnia będzie też wyścig dla dzieci. Także zapraszamy, bo można zapisać się w dniu zawodów w sobotę. Najlepiej tak do godziny 16:30 zgłosić dziecko, spróbować swoich sił na trasie, przeżyć fajną przygodę, pościgać się na tej, można powiedzieć, prawie tej samej trasie, co zawodnicy zawodowi. Mamy tutaj już listę zgłoszeniową na ten wyścig. Na ten moment ponad 160 osób jest zapisanych. Liczymy jeszcze na obecność kategorii amator, która może zapisać się również w biurze zawodów w dniu wyścigu. Także myślę, że impreza będzie dosyć licznie obsadzona. Mamy też zawodników oprócz z Polski, są też zawodnicy z Litwy. Także taka troszeczkę już międzynarodowa obsada. No i super przygotowana trasa, o której pewnie Radosław Parzych opowie, bo on jest autorem, razem z ekipą Mrągowskiego Stowarzyszenia Rowerowego jest autorem naprawdę super ciekawej, ambitnej trasy, która spodoba się wszystkim.
9: Ta trasa jest inna niż w ubiegłym roku?
19: Tak, dodaliśmy nowy element, bo tak jak prezes wspomniał, autorem to może mocno nie, bo tu autorów jest wielu, ale tu wiadomo, siła jednostki tutaj niewiele może zrobić, tutaj jest potrzebny cały nakład i każdy dokłada do tego swoją jakby wizję i cegiełkę, no i przede wszystkim kawał ciężkiej pracy. Tak, troszeczkę trasę wydłużyliśmy, bo ona była troszkę krótsza, dodaliśmy, pozmienialiśmy trochę podjazdów, troszeczkę zjazdów, żeby ją wydłużyć, ale jak sami jeździmy po tej rundzie, to wiemy i każdy przyjeżdża, to każdy twierdzi, że jest jeszcze lepsza i naprawdę włożyliśmy w nią kawał serca i jest bardzo fajna. Trasa short tracka, nie wiemy jak do końca jeszcze tak jak nam się ułoży, bo my to sobie jako organizatorzy możemy robić i sobie tutaj wymyślać nie wiadomo co, ale od tego wszystkiego jaką trasą finalnie pojedziemy short trackiem będzie, dopiero przyjadą sędziowie i ustalimy to jak będzie, mamy przygotowanie, jesteśmy na wszystkie alternatywy. Trasa dla niektórych uważana jest za cięższą, dla niektórych, ci co już się ścigają dużo, że jest łatwa, ona łatwa to nie jest, ale XC, o, Formule Olimpijskie ma to do siebie, że każde elementy, które są ciężkie, mają tak zwane chicken line, czyli objazdy, czyli jeżeli nie czujesz się na siłach, nie czujesz się, boisz się, wszystko są tak zwane chicken line, czyli objazdy cięższych elementów, także naprawdę jak po prostu umiesz jeździć dobrze na rowerze i jesteś na nim się w miarę dobrze czujesz, to sobie doskonale dasz radę.
9: Ale to możemy powiedzieć, którędy będzie przebiegała?
19: No możemy, jak powiedzieć, trasa short tracka, tak jak prezes Dominik wspomniał, odbędzie się tylko na samym miasteczku, czyli naprawdę ta formuła jest bardzo widowiskowa. My tak właśnie taką idziemy takim tokiem, tak jak to się odbywa na Pucharach Świata, czyli short tracki są tak naprawdę, i to jest tak, można też jeszcze tak troszeczkę z innego garka, można powiedzieć, że my jesteśmy jakby pionierami tej formuły, bo tak naprawdę short track jest tylko na Pucharze Świata, jest też na Olimpiadzie i Mistrzostwach Świata i on jest do tej pory i tak jest cały czas, jest tylko dla tak zwanej elity. I zawsze jak jeździmy, to się oglądamy tą elitę, to zawsze gdzieś tam nam się z tyłu głowy rodziło, że a kurczę, fajnie by było, jakby można by inne kategorie mogły tego spróbować. Tak naprawdę też za probatą ludowych zespołów sportowych, oni też wyszli nam naprzeciw i żeby zrobić wszystkie kategorie. Także jesteśmy pionierami, że w tym roku właśnie otwieramy, jakby tego nigdy nie było do tej pory takiej, w takiej formule, że robimy właśnie short tracka od kategorii żak, bo to tylko są wyścigi dla kategorii licencjonowanych, poprzez młodzików, juniorów, młodszych juniorów i elitę. Także to jest takie nowum.
9: Jesteście pionierami, to znaczy, że wy
19: robimy to jako pierwszy raz. Tak? W ogóle tak, bo nigdy nie było. Zawsze short track jest tylko dla elity, tak? Przy Mistrzostwach Polski, czy przy Pucharze Świata, czy na Olimpiadzie. To jest tylko dla elity, tak zwane.
18: W LZS-ach nie było wcześniej chyba.
19: Nigdy nie było short tracka. Chyba
9: kategorie elita.
19: Tak, że są kategorie młodsze.
18: Także do rozdania mamy dodatkowe 8 koszulek mistrza Polski. Zazwyczaj jest 8 koszulek, tutaj są 2 dni, więc koszulek będzie 16.
19: Tylko zarezerwowane dla elity, no i tak zmieniamy. No zobaczymy, takie nowo, sami jesteśmy ciekawi. To nam się urodziło już w zeszłym roku, ale to z racji chyba tylko tego, że miejsce wyścigu jest do tego idealne, czyli miasteczko Mrągowile, że stojąc naprawdę w jednym miejscu widzisz 90% trasy i jesteś naprawdę bardzo blisko tych zawodników i to jest właśnie piękne w kolarstwie, że niemal masz go na wyciągnięcie ręki tego zawodnika i możesz go niemalże dotknąć, ale też wesprzeć kibicujące i do tego naprawdę to jest bardzo fajne do pokazania i bardzo fajne do kibicowania, także zapraszamy wszystkich serdecznie.
9: Organizacja zawodów kolarskich to duże przedsięwzięcie logistyczne?
19: Ogromne. To nie jest, można powiedzieć, na przykładzie sportu, który mamy na boisku zamkniętym, czyli stadion, czy hala. Tutaj mamy do, nie dość do tego, że co nam sobie się urodzi w głowie, czyli trasa, jak ma przebiegać, ona oczywiście jest wymagająca, ale musi spełniać pewne warunki też i bezpieczeństwa, musi być niemalże w 100%, prawie że, no prawie albo nawet 100% zabezpieczona, czyli w taśmach, czyli najpierw zaczynamy od zaprojektowania trasy, jakieś tam oczyszczenia jej z jakichś tam gałęzi, wszystkiego, co tam leży, żeby nie spowodowało jakieś tam odcięcie korzeni, które tam gdzieś tam, zaznaczenia tego wszystkiego, jakichś elementów niebezpiecznych.
18: Zbudowanie elementów technicznych.
19: Otaśmowanie, bramkowanie, obrędowanie. W zeszłym roku można powiedzieć śmiało, że taką imprezę, którą robiliśmy, to jest miesiąc czasu się zaczynają przed i miesiąc po się kończy, także takie wydarzenie no tak, żeby się zamknąć ze wszystkim, to potrzebuję no 2 miesięcy pracy takiej naprawdę wydarzonej. Do tego jeszcze mamy pracę w postaci też oczywiście musimy dalej trenować z chłopakami, musimy tak jak teraz też musimy tak to wpleść, że jeszcze byliśmy nawet teraz jeszcze dopiero w niedzielę wróciłem z gór, też trzeba z chłopakami jeździć, którzy startują, tak, mamy Puchary Polski, gdzie jest dla nas też Puchar Polski, eliminacją do Olimpiady Młodzieży, także to są bardzo ważne wyścigi i musieliśmy tam być, także jesteśmy tak naprawdę cały czas, no teraz jesteśmy na takim bardzo wysokim piku pracy, no ale to tak to jest. Także tak coś wygląda. Się bez pracy nie ma.
9: Mrągowo ma dobre warunki do organizacji tego typu zawodów, no i to miasteczko westernowe?
19: Tak, mamy tutaj wsparcie od miasta i od zarządu też spółki miejskiej, która zarządza Mrągowile. Bardzo im się to podoba i nawet już tam chodzą, żeby może troszeczkę zostawić tej trasy, bo ludzie tam przyjeżdżają, bardzo się tam tknęliśmy trochę ducha w Mrągowile, tak można powiedzieć, i one tak ładnie sobie odżywa, no dzięki nam, mamy nadzieję. No i chcemy też, żeby to nam też, żeby może troszeczkę, chociaż ta część, która ta jest short trackowa, która tak ładnie jest w tej naszej pomarańczowej siatce zrobiona i te elementy, żeby została, a dalszą część wszystko sprzątamy, bo oczywiście trzeba oddać naturze to, co naturalne i wszystko zwiniemy, ale oczywiście ona będzie dostępna, można na niej sobie spokojnie jeździć, dlatego że tam nie będzie tasiemki, czy nie będzie czegoś, no bo tak trzeba to posprzątać, a to co na Mrągowile, to zobaczymy, jeżeli będzie taka chęć i aprobata, żeby to zostało, bo to ładnie wygląda. Trasa jest tak też skonstruowana, bo tak jak się jeździmy sobie po Pucharach Polski, gdzieś tam na przykładzie Krynicy Górskiej, trasa jest tak skonstruowana, że to jest w takim pięknej takiej górze parkowej i taka idea też była budowa tej trasy, żeby nie kolidowało sobie pani z wózkiem i rodzina z wózkiem, że z jadącymi kolarzami, tak samo tam jest zbudowane, że to jest tak skonstruowane, że kolarz sobie jedzie, ale nie ingeruje sobie, nikt nikomu nie przeszkadza, jest to tak bezpiecznie skonstruowane, że nikt nikomu nie wchodzi w drogę. No i my takim tokiem rozumowania też budujemy naszą trasę, żeby nikt nikomu nie przeszkadzał, bo każdy miał swoją przestrzeń.
9: Co oprócz tego, co oprócz wyścigów?
18: No na pewno zaczniemy od otwarcia imprezy, od przywitania gości. Chcielibyśmy oczywiście nadać temu wydarzeniu taki podniosły charakter z racji tego, że są to mistrzostwa krajowe, więc otwarcie z hymnem, z flagą Polski, także to jest taki nasz obowiązek. Następnie na pewno każdy z zawodników będzie mógł tą trasę wcześniej sprawdzić, zanim wjedzie już na ten wyścig, żeby ją stestować. Ale w dniu zawodów zapraszamy również na przejazd rowerowy organizowany z inicjatywy lokalnej Pomysłowe Mrągowo. W piątek na plaży Grunwaldzkiej o godzinie 14 jest zaplanowana zbiórka. Zapraszamy mieszkańców do tego, aby razem z rodzinami, z dziećmi, to jest doskonała okazja do tego, żeby spędzić aktywnie czas, żeby przyjechać z plaży Grunwaldzkiej na teren miasteczka Mrągowil i dołączyć do kibicowania podczas zawodów. Zapraszamy na ognisko, na kiełbaskę, po odbiór drobnych upominków dla wszystkich uczestników tego wydarzenia. Po wspólnym przyjeździe naszą miejską promenadą na miasteczko Mrągowil zapraszamy do miasteczka, gdzie będzie też dla dzieci dmuchaniec oraz mini tor rowerowy z rowerkami typu first bike, więc nawet najmłodsze szkraby mogą spróbować swoich sił. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie i z tego miejsca chciałbym również podziękować lokalnym sponsorom, przedsiębiorcom, bo oczywiście bez wsparcia takiego zewnętrznego nie bylibyśmy w stanie takiego przedsięwzięcia zorganizować. Dlatego z tego miejsca bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za każdą cegiełkę, włożony wkład dla miastu Mrągowo, dla sponsorów, dla naszych wszystkich członków klubu, którzy się angażują każdego dnia, dużo pracy wkładają do tego, żeby ta impreza wyglądała jak najlepiej, żeby sławiła nasze mrągowo i może w przyszłości ten wyścig już miał rangę mistrzostw Polski. Także tego sobie życzymy i w tą stronę myślę, że zmierzamy. Takie mamy życzenia. Więcej informacji w tej sprawie na naszej stronie wyścigu www.globemetalxc.pl. Tam znajdziemy wszystkie informacje na temat tego wydarzenia.
9: Ja serdecznie dziękuję, a naszymi gośćmi byli dzisiaj Radosław Parzych i Dominik Marcinkian z Mrągowskiego Stowarzyszenia Rowerowego.
18: Dziękujemy.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
9: Justyna Malinowska, zapraszam. Wkrótce w mieście odbędą się warsztaty Chrońmy sędziwe drzewa. Ta inicjatywa realizowana jest w ramach inicjatywy lokalnej pomysłowe Mrągowo. Skąd w ogóle taki pomysł, skąd takie warsztaty w naszym mieście?
20: Violeta Raczkiewicz, ja jestem wnioskodawcą tego pomysłu. Pomysł na warsztaty i utworzenie kolejnych pomników przyrody powstał tak naprawdę we współpracy z panią Marią Olszowską, naszym lokalnym biologiem, który publikuje też swoje prace na łamach magazynu Mrągowskiego. Pisze tam felietony dotyczące przyrody Warmii i Mazur. Pani Maria miała na to pomysł. Ja razem z panią Małgorzatą Zielińską napisałyśmy wniosek i tak naprawdę ona będzie prowadzić te warsztaty, które zaczynają się 9 czerwca o godzinie 11 w parku lotników przy kortach tenisowych. Podczas tych warsztatów będzie można dokonać pomiaru drzew, które mają zostać wytypowane w następnej kolejności jako kolejne pomniki przyrody. Oprócz tego dowiemy się, na jakiej podstawie są one kwalifikowane jako pomniki przyrody. Będzie można też pomyśleć na tym, jak je nazwać, ponieważ jak wiemy, każdy z pomników przyrody ma swoją nazwę. Będziemy się starali oczywiście, żeby to były nazwy związane z naszym regionem, być może legendami lokalnymi, dotyczącymi także Jeziora Czosu. W dalszej kolejności na jesieni, w okolicach 10 października, który jest Międzynarodowym Dniem Drzewa, będziemy chcieli zrobić spacer wzdłuż wszystkich pomników przyrody, które do tej pory zostały ustanowione, oraz tych czterech, które podczas tego projektu zostaną wytypowane i dostaną swoje tabliczki.
9: Ile pomników przyrody mamy do tej pory w Mrągowie i które to są drzewa, tak jakbyśmy mieli zlokalizować?
20: Mamy obecnie pomniki, które są zlokalizowane także w Parku Lotników, ale dokładną mapkę możemy tak naprawdę zlokalizować, wchodząc na stronę miasta Mrągowa.
9: Które drzewa mogą być pomnikami przyrody?
20: To tak naprawdę zależy od zarówno wieku drzewa, jak i tego, jaki mamy obwód pnia, wysokość, a także stan drzewa, że po prostu te drzewa, które już zaczynają chorować, nie podlegają wówczas pod pomniki przyrody, tak? Ponieważ będą kwalifikowane wkrótce do wycinki, tylko tak naprawdę zdrowe drzewa.
9: Czyli drzewa muszą być zdrowe i takie wytrzymałe, wieloletnie tak naprawdę.
20: Tak, to muszą być drzewa, które mają już określony wiek.
9: A ten wiek to ile lat?
20: Na to pytanie myślę, że będzie mogła pani Maria bliżej odpowiedzieć podczas tych warsztatów, na które zachęcam państwa, żeby wziąć w nich udział, bo to są naprawdę bardzo ciekawe rzeczy, zwłaszcza które dotyczą naszej lokalnej przyrody. Obecnie powinniśmy bardzo się skupić na tym, żeby ją chronić jak najbardziej.
9: Ale to nie jest 10, 20, tylko raczej setki.
20: Dokładnie tak.
9: Dlaczego warto chronić naszą przyrodę, chronić sędziwe drzewa, te właśnie dojrzałe, stare drzewa?
20: Przede wszystkim to jest nasz ekosystem, o który musimy bardzo dbać, ponieważ każde naruszenie ekosystemu może powodować uboczne skutki. Zarówno jeżeli chodzi o siedliska ptaków, które także są częścią naszego ekosystemu, a także jeżeli chodzi o kolejne zapylanie roślin, powstawanie nowych gatunków, no i oczywiście dalszy rozwój stref zielonych.
9: Pomniki przyrody to głównie dęby, czy niekoniecznie?
20: Właśnie niekoniecznie. Tak się tak naprawdę przyjęło, że są to dęby, a tak naprawdę są też to lipy, jesiony. U nas w mieście także posiadamy bardzo dużo tych pomników, ale całkowitą ilość posiadamy po prostu w referacie środowiska jest całkowity wykaz tych drzew.
0: Wiemy, które drzewo jest najstarsze w mieście? I to najstarsze drzewo pewnie jest tym pomnikiem przyrody?
20: Na to pytanie niestety nie jestem w stanie odpowiedzieć.
0: Tak, 9 czerwca warsztaty pod nazwą Chronimy sędziwe drzewa. Na czym te warsztaty mają polegać?
20: Tak naprawdę na pierwszym spotkaniu będziemy chcieli zmierzyć drzewa i zakwalifikować je po prostu jako pomniki przyrody. Pani Maria na pewno opowie więcej na temat akurat tych czterech, które już zostały wytypowane. Dowiemy się na warsztatach, jak tak naprawdę, jakie kryteria one muszą spełnić.
0: To pierwsze spotkanie, więcej będzie takich spotkań?
20: Tak, będzie jeszcze spotkanie w październiku z okazji Międzynarodowego Dnia Drzewa i wówczas nastąpi przejście pomiędzy zarówno tymi już istniejącymi pomnikami przyrody, jak i tymi, które zostaną ustanowione w tym roku. Oczywiście oprócz tego wydarzenia w tym roku powstały kolejne pomniki przyrody z inicjatywy akurat Rady Miasta.
0: I jakie to są drzewa?
20: To są dęby, jesione i lipy.
0: Pierwsze warsztaty przed nami. Dla kogo to jest? Dla kogo jest to spotkanie? Kto może wziąć w nim udział? Kto może wziąć udział w takich warsztatach?
20: Inicjatywy lokalne są skierowane zawsze do wszystkich mieszkańców oraz osób przejezdnych, jeżeli akurat mają ochotę i możliwość, żeby z nich skorzystać. Na warsztatach będzie obecna na pewno klasa z liceum ogólnokształcącego, która podczas tych zajęć uczniowie także wezmą udział w całym procesie. Ale oprócz tego każdy mieszkaniec Mrągowa może wziąć udział. Oczywiście w domyśle będą to osoby bardzo żywo zainteresowane zarówno ochroną przyrody, jak i też bioróżnorodnością mrągowskich terenów zielonych.
0: Drzewa to bardzo ważny temat i też często się pojawia i też budzi wiele kontrowersji, a zwłaszcza wycinka drzew. No właśnie. W przestrzeni miejskiej co jakiś czas odbywają się wycinki drzew. Wycinać czy nie wycinać?
20: Tak naprawdę to każde drzewo zakwalifikowane do wycinki jest najpierw podlega badaniu ze strony nadleśnictwa, tak? Więc to nadleśnictwo decyduje, czy i referat środowiska, czy dane drzewo możemy wyciąć, czy nie. Zazwyczaj są to drzewa chore. Drzewa, które już są bardzo przez pasożyty nadjedzone, na przykład przez kornika albo przez jemiołę. Więc to tak naprawdę nie jest prosta decyzja. Za każdym razem musimy to po prostu z referatem środowiska konsultować i to on decyduje, czy dane drzewo trzeba wyciąć. No i oczywiście staramy się, aby każde wycięte drzewo zostało zastąpione przez nowe sadzonki. Ja osobiście, teraz był taki kontrowersyjny temat, jeżeli chodzi o tereny położone w stronę Reszla, które to już dotyczą tak naprawdę Warmii, to nie jest nasza gmina, ale tam podjęto decyzję o wycince drzew w skrajni na tych starych drogach budowanych jeszcze przed II wojną światową. Moim zdaniem jest to bardzo uroczy element krajobrazu, taki specyficzny dla terenów warmińsko-mazurskich i nie jestem akurat zwolennikiem, żeby wycinać te drzewa, o ile nie są chore.
0: Ale tutaj już inna kwestia, tutaj kwestia bezpieczeństwa prawdopodobnie.
20: Tak i nie, bo wydaje mi się, że nawet sam fakt, że są to drogi dość kręte i właśnie posiadające drzewa skrajni, gdzieś tam tym kierowcom daje do myślenia i nie pozwala, że tak powiem, na przekraczanie dozwolonej prędkości, prawda? Więc tak, to jest taka kwestia sporna.
0: Kwestia sporna. Można też czasem powiedzieć, że drzewa są takim spowalniaczem ruchu, tak? Bo jeżeli mamy dużo drzew, no to gdzieś tam ci kierowcy zajmują nogę z pedału gazu. Więc no to rzeczywiście temat kontrowersyjny. Różnie można to interpretować i różne podejście do tego mają mieszkańcy. No ale często są takie analizy prowadzone właśnie dotyczące bezpieczeństwa przecież.
20: Tak, także niektóre drzewa też podlegają wycince, dlatego że mogą już być na tyle spróchniałe, że mogą po prostu się łamać i stanowić zagrożenie, zwłaszcza podczas silnych wiatrów. bądź w okresie zimowym, kiedy zalega na nich śnieg. I takie drzewa też są wówczas kwalifikowane do wycięcia.
0: Temat drzew pojawił się nie tylko na drodze do Reszla, ale także tutaj w Mrągowie, w Parku Sikorskiego. Tam też zostały wycięte drzewa. No i też temat sporny, bo nie wszyscy mieszkańcy uważają to za zasadne, żeby te drzewa wycinać.
20: Właśnie dlatego należy w przestrzeni publicznej o tym częściej rozmawiać i uświadamiać mieszkańców, dlaczego akurat zostały podjęte takie, a nie inne decyzje. Ja też nie jestem absolutnie za wycinką drzew, kiedy to nie jest całkowicie konieczne. Ja osobiście do Parku Sikorskiego nie chodzę, ale jestem częstym bywalcem Parku Słowackiego. I tam na przykład też dochodzi do wycinki dość często, zwłaszcza do uporządkowania drzewostanu, który gdyby nie był porządkowany co jakiś czas, to po prostu nie dałoby rady tam przejść, ponieważ te drzewa, tak naprawdę ten ekosystem żyje swoim życiem, one same się rozsiewają, nie ma tam sztucznych nasadzeń ręką człowieka i gdyby po prostu nie panować nad tą ilością, to podejrzewam, że tam by w pewnym momencie naprawdę ciężko było się poruszać. Ale z tego, co się orientuje, nadleśnictwo dba o to, żeby to były drzewa, które naprawdę trzeba wyciąć, a nie takie, które wycinamy według własnego mniemania. Tam też właśnie podczas silnych wiatrów dochodzi bardzo

0: który sam tak naprawdę się rozbudowuje, to on sobie poradzi. Ale jeżeli mamy to akurat w przykład Parku Sikorskiego, powinny zostać nowe nasadzenia zrobione.
1: Zazwyczaj tak się dzieje.
0: Zazwyczaj tak.
1: Jakie konkretnie drzewa teraz, podczas tych warsztatów, tych spotkań najbliższych, chcecie ustanowić drzewami, pomnikami przyrody?
0: Na podstawie badań pani Marii Olszowskiej zostały wytypowane 4 drzewa. Są to jesion wyniosły, wierzba biała, rosnąca przy promenadzie nad jeziorem Czos, kasztanowiec zwyczajny oraz cis pospolity, które rosną koło kościoła ewangelickiego w Mrągowie.
1: Dlaczego warto przyjść na to spotkanie? Dlaczego warto wziąć udział? Dlaczego warto zainteresować się tym tematem?
0: Przede wszystkim ze względu na temat ochrony przyrody. To jest dla nas tak naprawdę bardzo ważne, ponieważ bardzo często drzewa, które nie są pod ochroną, są po prostu eliminowane z ekosystemu, a ważne jest, aby ten ekosystem był chroniony. Poza tym można się dowiedzieć, na jakiej zasadzie są kwalifikowane drzewa do pomników przyrody oraz też zapoznać się z informacją, jakie mamy obecnie pomniki przyrody na terenie miasta.
1: Pomnik przyrody, status pomnika przyrody daje takie bezpieczeństwo temu drzewu? Ono jest chronione i nie zostanie wycięte? Jak to wygląda?
0: Tak, akurat to możemy zagwarantować. Poza tym obecnie też nawet trwa konkurs w Polsce na najładniejszy pomnik przyrody. To myślę, że też można się tym zainteresować, ponieważ można zgłaszać swoje lokalne pomniki przyrody do tego konkursu.
1: Dlatego warto się rozejrzeć i poszukać takich drzew w przestrzeni miejskiej. Te drzewa, pomniki przyrody, one są specjalnie oznaczone.
0: Tak, mają taką specjalną tabliczkę z informacją, że jest to pomnik przyrody. Jest to zielona tabliczka z białym tekstem i z białym orłem na tej tabliczce. I te drzewa, które zostaną wytypowane, także zostaną takimi tabliczkami razem ze swoim imieniem, które zostanie wybrane podczas tych warsztatów terenowych. Zostanie zamontowana taka tabliczka i oprócz tego na naszym drugim spotkaniu w październiku będziemy mogli przejść spacer wzdłuż wszystkich pomników przyrody. Tak? Mamy ich naprawdę sporo w Mrągowie. Ja sama wszystkich nie pamiętam. Myślę, że wkrótce powinna się pojawić też taka mapka graficzna. To byłby bardzo dobry pomysł, żeby to też tym projektem to zakończyć. I myślę, że możemy rozszerzyć ten projekt o taką mapkę, gdzie można by było to opublikować na stronie Urzędu Miasta i każdy mógłby sobie zajrzeć i zobaczyć, jak wyglądają nasze pomniki przyrody.
1: Przypomnę tylko, że warsztaty terenowe Chrońmy Sędziwe Drzewa odbędą się 9 czerwca o godzinie 11. Zbiórka w Parku Lotników przy kortach tenisowych. Wstęp wolny. Spotkanie poprowadzi biolog pani Maria Olszowska.

0: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW.

0: X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
3: Justyna Malinowska. Dzień dobry, witam.
4: Ciekawa inicjatywa w mieście 80 kamieni na 80-lecie nadania nazwy miastu. Dziś jestem w urzędzie i rozmawiam z Pauliną Zborowską-Wejchman oraz z Dominiką Paulą Brodzik na temat tej inicjatywy. Skąd w ogóle taka inicjatywa?
5: Mamy 764 uczestników różnych grup, takich najmniejszych, jakie widzimy w mediach społecznościowych, jeśli chodzi o kamyczki. Więc myślimy, że kamyczki to jednak jest już moda i nowy look, jeśli chodzi o przygody turystyczne. Stąd nasza inicjatywa na kamyczki gdzieś się pojawiła. Następnie pani radna Agnieszka Pytel przejęła inicjatywę i razem z młodzieżą w szkole numer 2 imienia Władysława Jagieły wykonali te kamyczki dla Urzędu Miejskiego.
4: I jak te kamienie powstawały?
6: Kamienie powstały na lekcjach pod okiem pani Karoli Nosek-Cudakiewicz. Uczniowie sami je malowali, sami wykorzystywali techniki, na które wpadli, tak by kamienie były jak najbardziej odzwierciedlały to, z czym kojarzy im się nasze miasto. Tak naprawdę właśnie wszystko, co młodzieży kojarzy się z naszym miastem, są tam zachody słońca nad jeziorem, są tam elementy pikniku country, są zwierzaki, które gdzieś tam się poruszają po naszych mrągowskich jeziorach, czy żabki, czy łabędzie. Są też firmy czy instytucje, które gdzieś tam są ważne dla naszej młodzieży.
4: No i to, że te kamienie powstały, to, że powstawały na lekcji, to jedno. I co teraz? Co dalej?
5: Inicjatywa ma na celu zaangażowanie mieszkańców, czyli kamienie są rozłożone w znanych częściach Mrągowa, takich, po których mieszkańcy najczęściej spacerują bądź funkcjonują na co dzień. No i zachęcamy do wytężenia wzroku, znalezienia takiego kamienia i kamień, który dany mieszkaniec znajdzie, zapraszamy do Urzędu Miejskiego do pokoju numer 16, referat współpracy i rozwoju. Tam oddajemy kamyczek i otrzymujemy upominek jubileuszowy z okazji 80-lecia nadania nazwy miastu Mrągowa.
4: Gdzie tych kamieni szukać?
6: W całym mieście. To trzeba bacznie obserwować każdą trawkę i zakątek podczas spacerów, także tym bardziej pogoda nam sprzyja i do tych spacerów zachęcamy.
4: A kto te kamienie rozkładał? To uczniowie też?
5: Nie, tutaj jest celowość działań, więc tylko referat WIR wie, gdzie kamienie są. Ważna informacja dla poszukiwaczy, każdy kamień z tyłu ma napis hashtag Mrągowo 80 oraz jest ponumerowany, więc każdy z kamieni, który powraca, wiemy, gdzie został rozłożony, mamy wszystko spisane, zewidencjonowane, nie będzie przypadków.
4: Czy pierwsze kamienie już są?
6: Tak, wczoraj przyszła do nas pierwsza osoba, która taki kamień znalazła. Była to młoda dziewczynka i bardzo ten kamień jej się spodobał, więc mamy pamiątkowe zdjęcie na naszym Facebooku, na profilu Miasto Mrągowo, Miasto Ludzi Aktywnych, także zapraszamy serdecznie do wspólnych i rodzinnych poszukiwań.
4: Kamienie można zabrać do domu, trzeba przyjść do urzędu, żeby dostać upominek, ale później te kamienie zabieramy do domu, czy po prostu zostawiamy tu?
6: Niestety kamień trzeba nam zostawić. z tego względu, że te kamienie ruszą prawdopodobnie w świat ponownie. Póki co kamyczki zabieramy, ale będzie okazja do znalezienia innego kamienia w najbliższym czasie, więc...
4: Może zdradzisz rąbka tajemnicy, o co chodzi z tym kolejnym kamieniem?
5: Kamienie niestety, ale zostają w Urzędzie Miejskim, a z tego względu, że mamy jeszcze kilka pomysłów i inicjatyw, które na razie zostawimy w tajemnicy. Na pewno dowiecie się o tym niebawem.
4: Do kiedy ta akcja potrwa?
5: Do ostatniego kamienia. 80 kamieni, więc jeśli wszystkie do nas wrócą, akcja kończy swój bieg. Tak jak zgodnie z informacją, która jest w przestrzeni i medialnej, i takiej stacjonarnej, każdy kamień to jeden upominek, więc jeśli 80 kamieni do nas wróci, zakończymy akcję. Więc wszystko zależy od Was, kochani mieszkańcy, jak długo ta akcja będzie trwała.
4: A jeśli to będzie za 2 lata albo za 5?
5: To spokojnie, upominki czekają i czekamy też na mieszkańców. Nie blokujemy się, stąd też zbieramy kamienie, żeby nie było wątpliwości. Każdy kamień wrócił, zostaje w urzędzie, tak żebyśmy wiedzieli, że ten 80 jest u nas.
4: Kamienie mają wrócić do urzędu. Później prawdopodobnie coś będzie się z nimi jeszcze działo. Co takiego?
5: To znowu podkreślę, że zostawimy to w tajemnicy. Będziemy mieć kilka pomysłów na to, które zrealizujemy. To już będzie kolejna niespodzianka dla mieszkańców.
4: Znajdź swój kawałek mrągowa. Takie hasło przyświeca tej akcji. Kamień, kawałek mrągowa. Co oprócz tego jeszcze miasto realizuje z okazji 80-lecia nadania nazwy miasta? Bo tych inicjatyw jest wiele. Właściwie wiele działań, które dzieją się w tym roku w przestrzeni miejskiej. Gdzieś tam to hasło, to 80-lecie przyświeca tym działaniom.
5: Wiele działań zostało już zrealizowanych, kilka jeszcze przed nami. Generalnie siłą Mrągowa są jego mieszkańcy, więc to najbardziej podkreślamy. Naszą przestrzenią, takimi pierwszymi działaniami, to był konkurs na nieprofesjonalne logo. Bardzo dużo prac do nas spłynęło, bo aż 90. Została zrealizowana wystawa tych prac w budynku po byłym Rossmanie, więc też ciekawa przestrzeń, która nam się otworzyła dzięki temu. Mamy kodowanie z młodzieżą w stylu wzajemnej edukacji, więc to jest projekt, który jeszcze nie poznał takiego dosłownie światła dla mieszkańców, ale jest w trakcie realizacji przez młodzież. I tutaj zaangażowanie CKZiU i szkół podstawowych. Mieliśmy dyktando i znamy już laureatów pierwszych, którzy tutaj wygrali. Wiemy, że zespół szkół numer 4, przepraszam, szkoła podstawowa numer 4 słowem stoi, bo ze wszystkich podstawówek to tam są wszyscy laureaci, o dziwo, więc tutaj przepraszamy, ale szkoła podstawowa numer 2. Spacery z przewodnikiem Robertem Wróblem odbyły się już 2, ale to nie ostatnie. Spotkanie z żywą książką to też jeden z elementów, który się zadział w przestrzeni miejskiej. Można było właśnie z tymi 80-latkami porozmawiać, posłuchać historii, która się wydarzyła w ciągu 80 lat. Fajnym wydarzeniem, które też się odbyło, to 80 okrążeń w ramach otwarcia stadionu miejskiego. Pan Sebastian Grabowski, to był taki nasz hit, jeśli chodzi o te 80 okrążeń, ponieważ on sam te 80 okrążeń chyba nawet ponad wykonał, więc to długa, długa trasa.
4: Tak, to była rzeczywiście ciekawa inicjatywa, bo akurat chodziło o to, żeby 80 okrążeń, żeby mieszkańcy wspólnie wykonali. Tak wszystkie okrążenia były podliczane, można było przebiec jedno okrążenie, 10, ale tutaj te 80 na jedną osobę to rzeczywiście był wyczyn i jednej osobie, właśnie panu Sebastianowi, się to udało.
5: Tak, w ogóle pan Sebastian jest bardzo fajną, zaangażowaną osobą, jeśli chodzi o takie inicjatywy, bo brał też udział razem z nami w Różowym Biegu, więc wspierał panie Dlatego my się tym bardziej cieszymy, że 80 okrążeń też było dla niego ciekawą przestrzenią. No i najważniejsza akcja, która nadal się toczy, czyli zbieramy zdjęcia mieszkańców, pokaż siłę mrągową i tu zachęcamy, jest ankieta, w którą po prostu wrzuca się swoje zdjęcie. Później z tego będzie robiony kolaż zdjęć z twarzy wszystkich mieszkańców, który będzie właśnie reprezentował nazwę Mrągowo. Myślę, że to też jest ciekawa inicjatywa, zachęcamy do tego mieszkańców. Wszystko jest dostępne na naszej zakładce jubileuszowej Mrągowo 80 na stronie naszego miasta. Z takich jeszcze ciekawych inicjatyw to można u nas w Urzędzie Miejskim przy sekretariacie zobaczyć pracę, którą wykonał Mateusz Wilczek, czyli Wilczek One. Z okazji 80-lecia to był obraz na inicjatywę Być dla innych, który wylicytował burmistrz miasta Mrągowo i dzisiaj pięknie zdobi nasz korytarz urzędowy.
7: Też taka przestrzeń dla mieszkańców, żeby mogli realizować swoje działania. To jest inicjatywa lokalna pomysłowa Mrągowo i w tym roku mieszkańcy też są zachęcani do tego, żeby działania, które będą realizować, żeby się wpisywały po prostu w to 80-lecie nadania nazwy miastu. No i tak się dzieje.
5: Tak się dzieje. Za chwilę przed nami piknik chociażby rodzinny, na którym będą właśnie ekotorby z okazji 80-lecia na przykład wykonywane.
7: Co przed nami jeszcze z okazji tego 80-lecia nazwy miasta Mrągowo?
6: Przed nami taka najbliższa okazja do uczczenia 80-lecia nazwy miasta to obchody Dnia Dziecka organizowane przez Bibliotekę Miejską Mrągowskie Centrum Kultury i Straż Pożarną w Mrągowie. Będzie to okazja do dołączenia do parady bajkowych postaci i ubrania się w postaci właśnie, które gdzieś tam były popularne w latach tak naprawdę dzieciństwa naszych rodziców, naszych dziadków. Może coś takiego znajdziecie w swoich szafach, więc mamy nadzieję, że zobaczymy się na paradzie i że będziemy mogli kilka takich strojów retro właśnie wypatrzeć.
5: A zaraz później Dni Mrągowa, na to myślę, że czekają wszyscy mieszkańcy. Tam nagrodzimy oczywiście klasycznie statuetkami, ale chcielibyśmy też wyróżnić osoby, które właśnie urodziły się w Mrągowie i przeżyły w Mrągowie te 80 lat. Planujemy też działania na piknik country i tutaj jeszcze trwają rozmowy na temat, jak to będzie wyglądało. Natomiast gdzieś w założeniu jest oczywiście rekord, jeśli chodzi o śpiewanie. Wszystkie drogi prowadzą do Mrągowa, więc tutaj zachęcamy do rozgrzewania gardeł, ćwiczenia, przypominania sobie tekstu naszego nieoficjalnego hymnu Mrągowa. Do dzieła. Mieszkańcy zachęcamy. Czarek zawsze jest w niedzielę na zamknięcie pikniku, więc myślę, że to będzie takie nasze święto. No i oczywiście resztę informacji za chwilę pojawi się jubileuszowe wydanie magazynu Mrągowskiego, gdzie będzie można przeczytać o tym, co już się wydarzyło, ale też o tym, co planujemy. Oraz zapoznać się z rysem historycznym miasta, bo może nie wszyscy jeszcze wiedzą, czemu to właśnie 7 maja jest naszym jubileuszem z okazji 80-lecia nadania nazwy Mrągowo.
7: Magazynu Mrągowskiego wydawanego przez urząd.
5: Tak, magazyn Mrągowski jest wydawany przez urząd i jest przygotowywany numer jubileuszowy. Jest bezpłatny, więc będzie w przestrzeni miejskiej, zachęcamy do lektury.
7: To może powiedzmy jeszcze, gdzie można znaleźć taki magazyn?
5: Magazyn Mrągowski, jak się nie mylę, jest w 65 punktach w mieście, więc myślę, że każdy go znajdzie. Na pewno jest zawsze w Mrągowskim Centrum Kultury, w urzędzie oczywiście, przy biurze obsługi interesanta, więc tutaj też można go pobrać. Często jest też w przychodniach, w przestrzeniach takich, gdzie codziennie funkcjonujemy jak nasze sklepiki lokalne, więc tam wszędzie magazyn można znaleźć.
7: No i oczywiście zachęcamy do odwiedzania strony internetowej, bo tam w zakładce jubileusz są wszystkie informacje i też działania, które za nami i przed nami.
5: Tak jest. Wchodzimy na stronę mrągowo.pl i na górze widzimy piękną żółtą zakładkę z napisem hashtag mrągowo80 jubileusz nazwy miasta.
3: Na każdego, kto wykaże się czujnością i odnajdzie jubileuszowy egzemplarz oraz przyniesie go do referatu współpracy i rozwoju Urzędu Miejskiego w Mrągowie, pokój numer 16, czeka pamiątkowy miejski gadżet. Trzeba pamiętać, że nagroda wydawana jest jednorazowo. Kamieni należy szukać na terenie Mrągowa, m.in. na promenadzie, deptakach, placach czy w parkach. Wszystkie są oznaczone cyframi od 1 do 80.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
3: Bajkowy Teatr Rodziców zagościł na deskach Mrągowskiego Centrum Kultury. To nie było zwykłe przedstawienie, bo w rolę aktorów wcieliły się dzieci oraz ich rodzice z przedszkola bajka w Mrągowie. Tym samym amatorski teatr bajkowych rodziców wystawił kolejną sztukę. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z osobami, które były zaangażowane w organizację tego przedsięwzięcia.
8: Dzień dobry, Malwina Koziatek, dyrektor przedszkola Bajka w Mrągowie. Teatr Bajkowych Rodziców tak naprawdę funkcjonuje już od 2008 roku, więc to jest nasza wieloletnia tradycja i co roku rodzice tworzą nowy spektakl pod okiem koordynatorów projektu, czyli nauczycieli, którzy pracują w naszym przedszkolu i razem wystawiają jakiś spektakl. W tamtym roku było regionalnie, a w tym roku były lekcje z lasu wraz z Czerwonym Kapturkiem.
3: Trudno zachęcić rodziców do tego, żeby pokazywali się na takiej większej scenie, czy nie trzeba zachęcać tak bardzo?
8: Trzeba zachęcać rodziców. Jest oczywiście grono takich, które chętni, którzy już są gdzieś zaangażowani, którzy brali udział rok temu i są co roku bardziej chętni, żeby grać w spektaklu, ale też są rodzice, których trzeba namawiać, a potem się okazuje, że to są niesamowite talenty, tak jak w tym roku odkryliśmy naszego niedźwiedzia, który okazał się, że ma niesamowity talent wokalny.
3: W tym roku Czerwony Kapturek.
8: Zgadza się, Czerwony Kapturek, lekcje z lasu. Cały ten spektakl był zrealizowany, napisany przez jedną z koordynatorek, naszą panią psycholog, która napisała właśnie pod kątem takim bardziej psychologicznym, żeby to było w tym roku bardziej edukacyjnie dla najmłodszych.
3: Tą autorką jest pani.
9: Lidia Lalak, psycholog w przedszkole publiczne Bajka.
3: Jaki charakter to wydarzenie dzisiaj miało? Czerwony Kapturek, ale tak naprawdę wymiar taki edukacyjny, profilaktyczny to przedstawienie miało mieć.
9: Zależało mi na tym, żeby dzieci oprócz rozrywki wyciągnęły lekcje życiowe. Przedstawienie Czerwony Kapturek, lekcje z lasu mówi o historii dziewczynki, którą wszyscy dobrze znamy. Znamy historię Czerwonego Kapturka i Groźnego Wilka. Tym razem Czerwony Kapturek wybrał się do lasu. Po drodze spotkał wiele niezwykłych leśnych zwierząt. Każde spotkanie to lekcja życiowa dla dziewczynki. Dziewczynka spotyka wiewiórki, lisicę kitkę, niedźwiedzia. Oczywiście spotyka też wilka. Wilka, który przekazuje jej mapę skarbu. I tutaj nasi najmłodsi widzowie również otrzymują taką mapę. I idzie dalej w świat. Także mam nadzieję, że to przedstawienie zaprocentuje u naszych najmłodszych.
3: To może takie pytanie. Jest pani psychologiem, więc ja tak się zastanawiam właśnie, bo mamy bardzo piękne bajki i baśnie, a na przykład właśnie Czerwony Kapturek, no jedna z najbardziej znanych bajek, ale ona kończy się dość tak, może nie tragicznie, ale ta historia później wilka, kiedy Czerwony Kapturek przychodzi do wilka, no i się okazuje, że wilk zjadł babcię, no to nie jest to zbyt wesoła opowieść. I nie wiem, czy małym dzieciom możemy coś takiego opowiadać, tak to przedstawiać, czy w jakiś inny sposób? No tak to zostało napisane, ale czy to jest odpowiednia tak naprawdę bajka dla dzieci w wieku 3-4 lata?
9: Kiedyś na bajki niosą ze sobą różne sceny grozy, ale my możemy dzisiaj je odczarować. Kiedyś bajki były pisane dla osób dorosłych, nie dla dzieci. Dziś mamy bardzo świadomych rodziców, którzy odczarowują te bajki i dzisiaj my również odczarowaliśmy tę bajkę. Mam nadzieję, że wszystkim najmłodszym widzom bardzo się to przedstawienie spodobało. No i planujemy dalej działania.
10: Rodzice pokazują się, rodzice z przedszkola Bajka pokazują się nie tylko swoim dzieciom, ale też dzieciom z innych przedszkoli.
8: Oczywiście, my zapraszamy przedszkolaki tak naprawdę z całego Mrągowa. Zapraszamy zarówno z przedszkola Stokrotka, ale też ze szkół, z przedszkoli prywatnych i w ciągu dnia realizujemy dwa spektakle po to, żeby po prostu miały, te wartości były przekazane po prostu wszystkim przedszkolakom z miasta.
10: Co daje taka wspólna inicjatywa rodziców, wspólna inicjatywa rodziców wychowawców?
8: Przede wszystkim robimy to dla dzieci. Te spektakle są dla dzieci, ale dla rodziców to również jest integracja. Też jest takie odkrycie swoich talentów, swoich możliwości i takie wzmocnienie też poczucia własnej wartości. Myślę to zarówno i od strony dzieci, które są dumne z występów swoich rodziców, ale też od strony właśnie rodzica, który wciela się w postać z bajki.
10: Ważne jest to, żeby rodzice przedszkolaków mieli ze sobą dobry kontakt?
8: Bardzo ważne. Dla rozwoju dziecka jak najbardziej. Ale tutaj też wchodzi jeszcze druga rzecz, bo dzieci, które oglądają spektakle swoich rodziców, są z tego dumne, one są szczęśliwe, opowiadają o tym. To też wzmacnia poczucie własnej wartości dziecka. I myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne.
10: A właśnie, co daje to dzieciom, taki występ rodziców na scenie?
8: No przede wszystkim poczucie dumy. Dumy, że to jest mój tata, moja mama, że właśnie gra w spektaklu i że może się z tym podzielić też z kolegami. Także myślę, że to jest bardzo ważne. Ale też wzmacnia relacje rodzic-dziecko.
10: Ale też może łatwiej później dzieciom jest występować, no bo jak dzieci na takie maluchy wychodzą na scenę, przecież niejednokrotnie, czy gdzieś w przedszkolu, jasełka i inne tego typu wydarzenia. No a tutaj rodzice pokazują, no bo nie każde dziecko potrafi tak wyjść i się zaprezentować, a tutaj rodzice pokazują, że można, że jeżeli rodzic może, to i dziecko.
8: Oczywiście i dziecko też przełamuje swoją tremę, widząc, że rodzic też to przeżywa tremę i mimo to wychodzi na scenę i popatrz, ja się denerwuję, ale wystąpiłem i dziecko również przełamuje swój lęk i swój stres.
10: Bardziej stresują się dzieci czy rodzice takimi występami?
8: Oj, zdecydowanie rodzice.
11: Zdecydowanie.
10: Tutaj jest z nami czerwony kapturek, dobrze widzę?
12: Tak. Czerwony kapturek, Agata Danisz. Jestem również rodzicem z przedszkola Bajka i tak jak pani dyrektor wspomniała, jest to cudowna inicjatywa. Bardzo się cieszę, że mogliśmy wziąć w niej udział. Nie było to proste, ale tylko na początku. Z każdą próbą było coraz lepiej. My rodzice wspólnie cudownie się integrowaliśmy. Była to świetna zabawa, było to odkrywanie swoich talentów, przekraczanie swoich granic, ale też również ciekawa lekcja dla dzieci. Tak jak powiedziała pani dyrektor wcześniej, dzieci mają szansę zobaczyć rodziców na scenie i to naszym dzieciom również dużo daje. Mój synek sam też się stresował przed występem, znał wszystkie piosenki, śpiewał ze mną w domu, ćwiczył, także myślę, że jemu na przyszłe jego występy również doda to odwagi.
10: Ze swojej własnej perspektywy widzi pani, że chyba pani było trudniej, czy synkowi było trudniej?
12: Mój synek jest akurat wrażliwym dzieckiem, także w moim przypadku myślę, że akurat mojemu synkowi od rana się bardzo stresował, natomiast po występie wyściskał mnie, mówił, że wyszło super, także myślę właśnie, że dzieci też mają taką szansę być dumnymi z rodziców.
10: Co wam jako rodzicom daje takie wspólne wydarzenie?
12: Przede wszystkim właśnie integrację. Zbudowaliśmy cudowne, wspólne relacje, przyjaźnie. Wydaje mi się, że to nie będzie nasz ostatni występ, że będziemy gdzieś się spotykać dalej i wspólnie spędzać nawet razem czas, ponieważ bardzo się zżyliśmy. Przekraczaliśmy swoje granice, wspieraliśmy się, motywowaliśmy wzajemnie jeden drugiego, dodawaliśmy sobie siły, także na pewno zostaną przyjaźnie na długie lata.
10: Cały czas mówimy o tej lekcji, którą można było czerpać z przedstawienia. Jaką lekcję pani dla siebie i dla synka wyniosła?
12: Myślę, że z każdej sceny można wyciągnąć lekcje. Można wyciągnąć lekcje takie, że powinno się być odważnym, powinno się wierzyć w siebie, powinno się mówić nie, stawiać granice. No i też, że właśnie bajki nie muszą być straszne, tylko mogą być przedstawione w taki sposób, że zostanie to dla nas zapamiętane.
10: Nie tylko dzieci mogą się z tego uczyć, ale też rodzice.
12: Tak, dokładnie. Dla rodziców też jest to na pewno ciekawe przedstawienie, żeby może właśnie w inny sposób dzieciom przeczytać bajki, w taki sposób, żeby też mogły wyciągnąć z tego co najlepsze.
10: Skąd macie takie piękne stroje? Każdy z Was coś przygotował sam?
12: Stroje właściwie wspólnie robiliśmy. Każdy miał jakiś pomysł, każdy się wspierał i stroje powstały w takiej wspólnej integracji i wzajemnym wsparciu.
10: W jaki sposób co roku wybierane są bajki, które są przedstawiane podczas bajkowego teatru rodziców?
8: Oj, z tym jest bardzo różnie. Przeważnie to koordynatorzy mają pomysł już jakiś na bajkę, ale na przykład w tamtym roku realizowaliśmy projekt patriotyczny, więc spektakl też był patriotyczny. W tym roku już bardziej pod kątem koordynatorem był psycholog, więc bardziej pod kątem takim psychologicznym, bardziej lekcje, a 3 lata temu z kolei były to baśnie, tak jak Mała Syrenka, kiedyś był Piotruś Pan, naprawdę tych bajek było bardzo wiele. Bardzo często sięgaliśmy po takie bardzo znane pozycje, po baśnie, które wszyscy znają.
13: Jestem tatą, nazywam się Marcin Lalak. Odgrywałem postać wilka, ale nie takiego zwykłego wilka, tylko wilka, który dawał rady. Naprawdę, i to bardzo mądre.
10: To nie był taki wilk, który tam ostatecznie zjada babcię?
13: Nie, wszyscy na koniec, słuchajcie, kochali tego wilka, tak? Zdarzyło mi się, że przychodzili, przytulali go, że odczarowałem tą postać, więc no, uważam, że zadziałało tak, jak powinno.
10: Pani mówiły o tym, że właśnie chodzi o to, żeby odczarować te bajki, żeby nie były do końca takie, jakie my znamy z dzieciństwa.
13: Dokładnie. No i miejmy nadzieję, że tak się stało, tak? Te końcowe brawa i to, co pokazaliśmy, te lekcje z lasu, okazały się naprawdę bardzo wyjątkowe i bardzo uczące, tak? Pokazują, że rzeczywiście możemy czerpać pomoc i czerpać wiedzę od takich zwierząt, które uczą nas po prostu normalnych postaw życiowych.
10: Co panu dała taka lekcja? Co panu dała taka integracja z innymi rodzicami?
13: Przede wszystkim to, że nauczyliśmy się jakby współdziałać. Zawsze widywaliśmy z tymi rodzicami tylko raz na jakiś czas, gdzieś na przerwach, czy jak odbieraliśmy dzieci, a teraz spędzony wspólnie czas, 2-3 miesiące, kiedy widywaliśmy się raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu, 3 razy w tygodniu, sprawiło to, że stworzyliśmy taką paczkę, można powiedzieć, znajomych, przyjaciół, którzy rzeczywiście integrują się wzajemnie, integrują dzieci razem, tak? No, to o to nam chodziło.
10: W przedszkolu różne problemy się pojawiają, jak to w przedszkolach, gdzie jest grupa dzieci, które dopiero się poznają i dopiero uczą się w takich zasad funkcjonowania w grupie i też różne konflikty powstają. I czasami te konflikty mają taki charakter, że aż przenoszą się na rodziców. Czy tutaj właśnie dzięki takiej integracji wam, rodzicom, też może być później łatwiej wszystkie problemy przedszkolne rozwiązywać?
13: Zdecydowanie. Kiedy tutaj tworzyliśmy tą naszą ekipę, zdarzały się przez przykłady, kiedy inni rodzice zajmowali się naszymi dziećmi, więc cały czas te problemy, można to nazwać, które mieliśmy wcześniej, one znikały, tak? Poprzez to, że byliśmy tutaj wszyscy razem.
8: Zdecydowanie, tak. Rodzice są bardziej empatyczni do osób, które znają sytuację, lepiej poznają też sytuację rodzinną swoich właśnie już znajomych, tak, z teatru, więc jak najbardziej ma to ogromny wpływ.
10: Czy już wiadomo, co w przyszłym roku będzie na scenie Mrągowskiego Centrum Kultury?
8: Powoli już nad tym pracujemy, ale jeszcze tak nie do końca dopracowujemy dopiero. To myślę, że tak dopiero we wrześniu będziemy wiedzieć, co teraz, co nowego.
10: Czy taka sztuka, przedstawienie, wystawiane jest tylko raz?
8: Przedstawienie jest wystawiane 2 razy w ciągu dnia. Dzisiaj było to o godzinie 9 i o 10:30.
14: Najważniejsze w tym całym przedstawieniu naszym było to, że rodzice dali z siebie wszystko, dali swoje serducho po to, żeby uszczęśliwić swoje dzieci. Dobra zabawa, integracja, to, że dodają odwagi i pokazują, że można wystąpić na scenie, to, że pokazują swoją kreatywność, to jest taki dobry wzorzec dla dziecka każdego. Na pewno każde dziecko było zadowolone ze swojego rodzica, że zagrał ważną rolę w tym przedstawieniu.
10: No i właśnie taka zamiana ról, taka odwrotność właściwie, bo zazwyczaj dzieci pokazują się rodzicom, przedstawienia różnego typu jasełka, a tutaj nietypowo, bo rodzice.
14: Tak, i to jest właśnie pokazuje z drugiej strony, jak należy się zachowywać na tej scenie, że nie trzeba się bać, że trzeba się bawić na scenie i dziecko nabiera odwagi, chęci do tego, chęci, żeby pokazać coś innego. Jest odważniejsze po prostu.
15: Za koordynację całego projektu i przedstawienie pod tytułem Czerwony kapturek, lekcje z lasu odpowiadały Lidia Lalak oraz Jolanta Hryncewicz.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
15: Trwają 28 warmińsko-mazurskie Dni Rodziny. Inauguracja Dni Rodziny była w Olsztynie 15 maja, a zakończenie planowane jest w Mrągowie 20 czerwca. Justyna Malinowska, witam wszystkich serdecznie. Witam też naszego gościa, panią Teresę Nowacką, koordynatorkę lokalnych obchodów warmińsko-mazurskich Dni Rodziny w gminie Piecki. Dzień dobry.
16: Dzień dobry.
15: W tym roku warmińsko-mazurskie Dni Rodziny odbywają się pod hasłem Rozmowa kluczem do szczęścia rodziny. Co kryje się pod tym hasłem? Niby takie oczywiste, a jednak.
16: Tak, hasło jak co roku inne i zawsze ważne. Ja jeszcze tylko tutaj dodam, że też jestem członkiem Społecznej Rady do Spraw Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która działa od 1999 roku, a w 2000 roku była inicjatorem właśnie pierwszych warmińsko-mazurskich Dni Rodziny i do tego czasu teraz już Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jest głównym organizatorem, realizatorem i współpracującym właśnie z tymi radami. Także też cieszę się, że od samego początku praktycznie włączałam się w organizację i w uczestnictwo w tych przedsięwzięciach, które były organizowane w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Tak, w tym roku hasło jest rozmowa kluczem do kluczem szczęścia rodziny. Powiem, że to hasło jest wybierane zawsze. To nie jest tak, że jedna osoba decyduje, tylko jest Urząd Marszałkowski zasięga informacji wszystkich gmin i wygrywa hasło, które najwięcej uzyskuje głosów. Jakbyśmy rozłożyli na czynniki pierwsze to hasło, to też długo można byłoby mówić, bo wiemy, że rozmowa, relacja, jest mowa werbalna, mowa niewerbalna, no ale to, co jest przypadłością naszych czasów, jest też rozmowa bez słowa, tak? Czyli siedzimy razem, każdy w swoim aparacie, przy swoim ekranie i nawet komunikujemy się, tak? Ale tak jak już powiedziałam, rozmowa bez słowa, a więc...
15: Brakuje tych rozmów w rodzinie? Jak to jest?
16: Tak, dlatego to ta dalsza część hasła, rozmowa kluczem do szczęścia rodziny, czyli ja to odbieram w ten sposób, że właśnie poprzez tą nie mowę pisaną, tylko nie treści pisane, tylko rozmowę, kontakty, bezpośrednie relacje, bycie ze sobą, no otwieramy się na drugiego człowieka, otwieramy się na naszą rodzinę taką biologiczną rodzinę, ale też wiadomo, że my małe społeczności też jesteśmy jedną wielką rodziną, tak? Dlatego tu wiele aspektów jest tego hasła i bardzo się cieszę, że w tym roku zwracamy na to uwagę, bo te relacje są coraz gorsze. Wszyscy wiemy o tym, że czasami te niedopowiedzenia, niedowyjaśnienia, niedookreślenia, czy wręcz brak bezpośredniego kontaktu człowieka z człowiekiem, że spojrzymy sobie w oczy, pani redaktor, nie tylko przez telefon na przykład, że widzimy, czy mamy uśmiech, czy mamy szczere spojrzenie, czy no nie da się wtedy
15: ukryć
16: emocji. Dokładnie. A ja myślę, że emocje są wyrazem tego, że jesteśmy tacy autentyczni.
15: Tak, to na pewno. No właśnie dlatego ta rozmowa jest bardzo ważna. Ta rozmowa twarzą w twarz z człowiekiem i w rodzinie właśnie to jest bardzo ważne.
16: Tak, u nas, jeśli pozwolę sobie dalej jeszcze powiedzieć, jaka rola takiego koordynatora lokalnego jest, to powiem, że pierwsze spotkania odbywają się już w kwietniu. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej organizuje właśnie dla tych koordynatorów wytypowanych przez samorządowców, przez wójta czy burmistrza i na takim spotkaniu dostajemy pierwsze informacje, bardzo dobre, cenne, zawsze wykłady też są przez specjalistów prowadzone, ukierunkowujące oddziaływujące na ten problem, na to hasło, które w danym roku jest. No a następnie wracamy do siebie, do gmin i rozpisujemy, tak jak my też w tym roku, do wszystkich jednostek organizacyjnych, szkoły, przedszkola, instytucje, organizacje pozarządowe, podajemy, jakie jest hasło tegorocznych Dni Rodziny, podajemy link do strony, gdzie można zdrukować sobie piękne plakaty i wpisać tylko już swoją informację, co, gdzie, kiedy. Też zbieramy właśnie te informacje od instytucji, które chcą, żeby potem znalazły się te wszystkie informacje na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski. Przesyłamy tak do Olsztyna. Stąd też wiemy i my wiemy lokalnie, gdzie w sołectwach czy w instytucjach, jakie planowane są też przedsięwzięcia, no ale też zawsze i sami jako Ośrodek Pomocy Społecznej tradycyjnie raz w roku robimy też taki festyn integracyjny. Ten festyn integracyjny, powiem tak, to nie jest na zasadzie, że robimy to w sobotę po południu, tak, dla całej gminy, tylko bardziej to kierujemy i zapraszamy na to osoby, które są przez cały rok objęte naszymi działaniami, tak? Czyli jaki jest program asystent osobisty osób z niepełnosprawnością, mamy takich 30 paru, którzy z kolei opiekują się podopiecznymi razem z prawie 60 osobami. Jednym z celów tego programu jest też aktywizacja seniora, czyli żeby też do środowiska, no na spacer, żeby coś zorganizować, a więc to też jest okazja, żeby na takie spotkanie przyjść, także kierujemy tam. Aktywizujemy, to jest świetny moment do prowadzenia rozmów i w rodzinach, i między instytucją a rodziną, dla też asystentów rodzin, którzy mają pod sobą rodziny objęte wsparciem w tematach opiekuńczo-wychowawczych. Wtedy no, punktem honoru jest, że każda rodzina przygotowuje, no może no, nie każda, ale większość, tak, chętnie, jakąś swoją konkurencję czy nie wiem, no zawody, konkurencję, no jakiś pomysł swój, i to też pokazuje właśnie wtedy na tym festynie. A poza tym zapraszamy i dzisiaj wysłałam do 20 paru podmiotów, do sołectw, do właśnie jednostek samorządowych, organizacji pozarządowych też takie zapytanie, czy ktoś miałby ochotę przyłączyć się też do naszych tu, do tej organizacji tego festynu, który będzie przy GOPS w Pieckach 11 czerwca, też nie powiedziałam o tym. Także tu też zapraszamy zawsze i Urząd Pracy, i Sanepid, PCPR. Już odpowiedział, dziękuję bardzo, że też przyłączy się. I samo to, że są przedstawiciele tak różnych instytucji, którzy między sobą też wymieniają się informacjami, a dla rodzin, dla osób zaproszonych, które już jako uczestnicy biorą udział, to jest to okazja do wykazania się od siebie czymś, ale też tak, i zobaczyć, gdzie, z czego można korzystać. Mhm. Tak?
7: No i w połowie maja była inauguracja Dni Rodziny. Ta inauguracja odbyła się w Olsztynie. Pierwsze działania już za nami. A co przed nami jeszcze?
16: Przed nami, jeśli chodzi o Piecki, 11 czerwca, jak już powiedziałam, ten nasz festyn, ale już 27 maja pod hasłem Rozmowa kluczem do poznania i zrozumienia, tu asystenci rodzin, właśnie z rodzinami, też organizują sobie przy muzeum w Pieckach takie bardzo ciekawe spotkanie, gdzie będą z rekwizytami tak zwanego PRL-u i nawiązywaniem relacji, wspomnieniami, historią, również właśnie no, rozmawiać i integrować się i poznawać swoje historie. A co poza tym na terenie naszego powiatu? No myślę, że tu na ten moment to trzeba było może pytać koordynatorów już tu z ramienia tak miasta czy gminy, bo jeszcze chyba nie ma ogłoszonych takich gminnych czy miejskiego programu Dni Rodziny. Nie wiem, powiem szczerze, zapracowana. Wiem, że są i bardzo się cieszę 20 czerwca, że będzie to wojewódzkie zakończenie Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. My takie zakończenie w Pieckach organizowałam w 17 albo 16 roku. Także jest to wielkie przedsięwzięcie i cieszę się, że właśnie w naszym mieście.
7: Tak, 20 czerwca zakończenie Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny akurat odbędzie się w tym roku w Mrągowie. Jest pani tutaj jako też kierowniczka Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieckach. Też wiele działań będzie się odbywało na terenie gminy Piecki. Zatem co będzie się działo w gminie Piecki w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny?
16: No tu oprę się na informacjach, które nam przysłały właśnie instytucje z prośbą, żeby to zamieścić w ramy i harmonogram tych wydarzeń i które zostało to przesłane też do Urzędu Marszałkowskiego, a więc na stronie również tam będzie można śledzić. A więc już wiem, że 20 czerwca Szkoła Podstawowa w Nawiadach, festyn organizuje dzienny, Rada Rodziców, Dzień Dziecka, Przedszkole Słoneczny Zakątek, również też festyn rodzinny organizują i Szkoła Podstawowa w Pieckach. Piknik Bezpieczeństwa 12 czerwca będzie, Sportowy Dzień Dziecka 16 czerwca, też Szkoła w Pieckach. Wiem, nie mam tu spisanego, ale wiem, że koło gospodyń na pewno Cieszpięta, Jarzębina, chyba 6 czerwca czy 5, świetną spotkanie też organizuje, takie w plenerze połączone z konkursem, ze śpiewaniem.
17: A, Muzyczna Iskra w tym czasie, tak, oczywiście.
16: Tak, o właśnie, Muzyczna Iskra, też Nowy Zyzdrój, no wiele sołectw, dlatego nie chciałabym tu nikogo ominąć, a że nie mam tego spisanego, bo no nie wszyscy po prostu no, skusili do wspólnego programu. Wiem, że będzie się działo dużo i zapewne niedługo na stronie, no nie wiem, Urzędu Gminy czy Domu Kultury w Pieckach na pewno też się pojawi taki harmonogram.
7: Jaki jest główny cel obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny?
16: Integracja rodzin, poznanie, relacje. Chciałam powiedzieć naprawa, no tak, czasami nawiązanie nowych kontaktów, ale też uściślenie tych, które już są, na które nie mamy czasu zwyczajnie, tak? A więc często też są organizowane właśnie takie zawody dla całych rodzin. Grywa rodzina, której jest członkowie na danym spotkaniu najwięcej przyszło. Babcia, dziadek, dzieci, czyli tak też międzypokoleniowe. No ja uważam, że warto takie przedsięwzięcia podejmować i jeszcze też no, celem jest tu pokazanie, że jednak rodzina jest dla nas ważna, ma być ważna i też na, jeśli chodzi o małżeństwa, tak? Małżeństwa, ten temat też jest ostatnio, tutaj czytam właśnie z raportu realizacji programu polityki prorodzinnej, w tej chwili raport jest tutaj już właśnie monitoringu i też analizuję jako, no też tutaj właśnie członek Warmińsko-Mazurskiej takiej Rady do Spraw Polityki Prorodzinnej i Wspierania Rodziny Pieczy Zastępczej powołanej przez marszałka. I cieszę się, że o tym się nie tylko mówi, nie tylko pisze, ale i wiem, że są też organizowane spotkania, są pary małżeńskie, które prowadzą świetne spotkania dla narzeczonych i że te wartości nie są nam obojętne. To są dobre wartości, myślę, te, w których nas wychowali nasi rodzice, jeszcze jeśli mieliśmy szczęście być wychowywani przez naszych dziadków, to myślę, trzeba to pielęgnować i mówić o tym głośno. Nie wstydzić się. Nie wstydzić się i wiem, że moda, może już inne czasy różne mamy na to określenia, ale powiem tak, wierność, miłość, szacunek do drugiego człowieka, czas jeden dla drugiego, to nie przemija. To jest zawsze ważne i tym się wzmacniamy, tak? I żyjemy dla siebie. Dla siebie i dla innych. Także bardzo się cieszę, że takie warmińsko-mazurskie Dni Rodziny są. I wierzcie Państwo, to nie jest takie oczywiste, że one są w całej Polsce organizowane, bo ja jeżdżąc po spotkaniach, będąc zapraszana na różne konferencje w ramach prezentowania dobrych praktyk, mówię o tych warmińsko-mazurskich dniach rodzin i tych inicjatywach. I już w niektórych województwach też są tak organizowane, ale warmińsko-mazurskie, z tego co wiem, to było pierwszym województwem, które taką inicjatywę podjęło. Zapraszam do tych udziału wszystkich przedsięwzięciach. Dziękuję serdecznie.
7: Dziękuję bardzo. A naszym gościem była dziś Teresa Nowacka, koordynatorka lokalnych obchodów Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny w Pieckach. Ja tylko przypomnę, że hasło 28. Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny to rozmowa kluczem do szczęścia rodziny. Inauguracja miała miejsce 15 maja w Olsztynie, a zakończenie planowane jest w tym roku w Mrągowie 20 czerwca.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
18: Za nami pierwsze w tym roku regaty eliminacyjne żeglarskiego Grand Prix Warmii i Mazur. W czerwcu natomiast odbędą się kolejne zawody na jeziorze Czos. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Mateuszem Kosakowskim, prezesem honorowym Mrągowskiego Towarzystwa Regatowego Czos.
19: Co roku właściwie regaty organizowane przez MTR Czos otwierają tak jakby ten sezon żeglarski w Mrągowie na jeziorze Czos.
20: Na Mrągowie i na wielu innych akwenach. Nie ukrywam, że tutaj sporo zawodników szykuje pod nas swój sezon. Mówię tu chociażby o tych Pucharze Polskich Jachtów Kabinowych czy tej Delfii, bo chyba tydzień wcześniej chociażby odbywały się regaty w ramach Olsztyn Żegluje w Olsztynie. Natomiast my na stałe jesteśmy gdzieś tam zapisani w tym kalendarzu, że gdzieś tam w tej przestrzeni ostatnio, gdzieś tam w drugiej połowie maja może w ten sposób mówię, otwieramy sezon przy kilku klas sportowych, więc tak, chwilę później po nas robi tutaj imprezę bardziej skierowaną do dzieci, młodzieży Mrągowski Ośrodek Sportowy Baza Mrągowo i tutaj też staramy się tutaj pomóc organizacyjnie i uczestniczyć, natomiast faktycznie jak sama nazwa wskazuje i tu staramy się otwierać. Czujemy się zobligowani, że jako już osoby doświadczone organizacyjnie, żebyśmy to my otwierali tutaj w Mrągowie ten sezon i zapraszali do startu po prostu.
18: Pierwsza eliminacja za nami, ale przed nami jeszcze dużo wydarzeń. Właściwie 5 terminów zarezerwowanych w kalendarzu żeglarskiego Grand Prix Warmii i Mazur. No, w tym finał oczywiście w październiku. Także trochę tego będzie w tym roku.
20: Przepraszam Państwa, że nie będę zanudzał dokładnym kalendarzem, bo już nie jestem prezesem, nie jestem przygotowany, żeby tutaj powiedzieć z głowy te wszystkie dokładnie terminy, natomiast troszkę Państwa skłamałem, występując tu chyba z miesiąc temu albo nieco dłużej, bo w międzyczasie doszła nam jeszcze jedna eliminacja. Cieszymy się, bo to też takie było nasze marzenie, że mimo, że to jest nasza alma mater, że czujemy się zobligowani, żeby jak najwięcej regat robić mrągowe, to też wychodzimy troszkę poza ten akwen, więc faktycznie jesteśmy po jednej mrągowskiej eliminacji. Potem w połowie czerwca również się widzimy w Mrągowie. Potem bodajże, i to jest właśnie taka nowa informacja, że prawie w Mrągowie, ale jednak w Morągu. To niektórzy mylą te przestrzenie, więc trzecia eliminacja odbędzie się w Morągu. Potem Puchar Bawiego Lata w Olsztynie, chyba, a potem Stary Sady w Mikołajkach, albo odwrotnie, bo to tydzień po tygodniu będzie się działo, natomiast wieńczymy to wszystko po kilku latach nieobecności, jeżeli chodzi o film, wracamy do Mrągowa i z tego też jesteśmy bardzo zadowoleni.
18: Także trzy imprezy w tym roku w Mrągowie. No i przed nami druga eliminacja, która odbędzie się w dniach 13-14 czerwca właśnie na jeziorze Czos.
20: Tak, można chyba w tym roku powiedzieć, że każda nasza eliminacja trochę rządzą się swoimi prawami. Jak w ubiegłych latach dbaliśmy o to, żeby wydzielić odpowiednie klasyfikacje, były to jachty i tak bardzo ogólne, bo były to klasyfikacje, bo jachty kabinowe, otwartopokładowe, open, czyli na dodatkowych żaglach oraz na potrzeby naszych zawodników również deski windsurfingowe. Tutaj to była taka czwarta nasza dodatkowa klasyfikacja. Tak w tym roku każde eliminacje troszkę dzieją się na oddzielnych warunkach. Druga eliminacja to eliminacja, która będzie się odbywać tylko i wyłącznie na omegach. I to będą omegi, które my zapewniamy, więc tutaj też zachęcam, tym razem nie trzeba przypływać czy przyjeżdżać, mówiąc kolokwialnie, na własnym sprzęcie, na własnych łódkach, tylko tym razem my jako organizator jednakowe omegi zapewniamy, tym bardziej, że chcemy uczcić następne ważne dla historii Mrągowa postacie, czyli może powiem tylko nazwiska. Do Państwa na pewno są związane, jeżeli Państwo są związani z Mrągowymi okolicami, to są znane, czyli Ród Jabłońskich i Ród Jaszczur-Nowickich.
18: Trochę tego jest. To dość bogaty kalendarz. Trochę inaczej miał wyglądać, tak jak już wspomniałeś.
20: Tak, znaczy ja nie ukrywam, że trudno się organizuje tyle eliminacji, ale też czujemy taką potrzebę, może nie tyle presję środowiska, ale czujemy taką własną presję, że chcemy współpracować, chcemy istnieć w tych różnych przestrzeniach. My się skupiamy tutaj bardziej tutaj na naszych terenach, jakby tutaj jesteśmy formalnie organizatorami oprócz finału dwóch eliminacji. Współpracujemy, większość osób jest związana też tutaj z tymi regatami w Starych Sadach, łamane na Mikołajki. Natomiast te dwie dodatkowe imprezy, czyli Morąg czy Olsztyn, tutaj mamy zaufanie i tutaj jakby organizatorem jest ktoś inny, natomiast my dbamy o to, że oddajemy swoją markę i dbamy o to, żeby jak najwięcej po prostu tych żeglarzy ostatecznie się w naszym cyklu pojawiło, więc tutaj jesteśmy też otwarci docelowo na współpracę z innymi jednostkami, bo uważam, że należy współpracować, zastanawiać się, jak ten kalendarz stworzyć tutaj na Warmii i Mazurach, żeby sobie wzajemnie nie przeszkadzać, a po każdemu z nas należy na jak najlepszej frekwencji po prostu.
19: Trudno się organizuje ze względu na charakter, na skalę wydarzenia, bo jest to wydarzenie regionalne, a nawet ogólnopolskie. Czy po prostu trud polega w tym wtopieniu w kalendarz imprez żeglarskich w Polsce? No bo też ich jest sporo tutaj, nawet na Mazurach.
20: Trudno mi tak naprawdę jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ ja już nie odpowiadam tak mocno organizacyjnie, jak odpowiadałem w ubiegłych latach. Ewentualnie dzieję się swoim doświadczeniem, swoimi refleksjami, jeżeli ktoś mnie poprosi, bo jeżeli ktoś mnie nie prosi, to absolutnie tutaj staram się nie wchodzić w paradę, tylko obserwować nowy zarząd, bo uważam, że każdy może mieć swoją wizję i inny pomysł na rozwój, to absolutnie jest rzecz normalna. Natomiast cieszę się, że nie zawracały kijem Wisły, już takie, szukając metafor trochę bardziej wodnych, że tak powiem. Natomiast mamy już jakieś standardy wypracowane sobie przez te lata, więc tutaj chyba właśnie o to chodzi, że nie musimy jakby tworzyć nic wszystkiego od zera, więc tutaj korzystają z też wypracowanych przeze mnie rzeczy, mówię o obecnym zarządzie, mają też oczywiście jakieś tam swoje pomysły. Natomiast na pewno stworzenie tego jednolitego kalendarza jest niewątpliwie trudne, tym bardziej, że w tej przestrzeni mimo wszystko trochę się kanibalizujemy, tak jak jeszcze te kilkanaście lat temu to były imprezy, oprócz nas, kiedy my zaczynaliśmy, to były raczej takie pojedyncze imprezy, które były bardzo popularne. Trochę też żeglarstwo, wtedy też o tą frekwencję nie trzeba było tak walczyć jak tej pory. W tej chwili nawet...
19: Żeglarstwo nie było tak popularne?
20: Jeszcze żeglarstwo było wtedy bardziej popularne, zdecydowanie popularne. Ja mówię o takim stricte wyczynowym, bo jak spojrzymy na sezon taki stricte turystyczny, to często trudno wręcz w sezonie wynająć czy motorów, czy jacht, bo zapotrzebowanie jest duże. Natomiast jak spojrzymy na te wyniki chociażby, czy nawet na zdjęcia, to często nas było więcej. Natomiast teraz tych imprez jest więcej. Sporo imprez też jest cyklicznych i mówiąc o cyklicznych, nie mówię corocznych, tylko że też dzieją się w przestrzeni kilku wydarzeń na przykład, tak? Tak mamy chociażby Morąg.
19: Imprez więcej, a mniej uczestników?
20: Na pewno, bo część tych uczestników po prostu migruje w różnych przestrzeniach po prostu. Ale niektórzy niestety też już z lenistwa, to też jakby sobie powiedzieć wprost, ale to absolutnie nie winni w jakikolwiek sposób, że ktoś dostaje na przykład dobre warunki i jest tylko w jednej przestrzeni, bo jest tam cały sezon na przykład, tak? A są też dużo bardziej zaawansowane organizacje, mówię zaawansowane, chociażby też finansowo, typu Polska Liga Żeglarska, która dzieje się w przestrzeni Trójmiasta i Sztynortu tutaj, więc kiedy te opłaty są zdecydowanie wyższe niż u nas, bo mówimy o przestrzeni kilkunastu tysięcy złotych, albo nawet i więcej, natomiast człowiek przyjeżdża na gotowe, to znaczy, że dostaje łódkę, dostaje sprzęt, wszystko i w zasadzie tylko uczestniczy w tych regatach, więc Więc żeglarstwo może, powiem, na tyle się sprofesjonalizowało w tej chwili, że dla każdego coś się znajdzie tak naprawdę. Jeżeli ktoś szuka tej rywalizacji takiej bardzo profesjonalnej, sportowej, gdzie ścigają się na przykład faktycznie najlepsi, jedna z najlepszych, to również taką przecież znajdą, a kiedy ta oprócz tej wartości sportowej, ta wartość taka towarzyska i jest na nich jakby tą wartością dodaną, to wybierze chociażby naszą imprezę, tak? Mhm.
19: No tak, część wraca do Mrągowa, wielu uczestników, wielu żeglarzy wraca do Mrągowa. To pokazuje też zaangażowanie uczestników. No i właśnie, żeglarskie Grand Prix Warmii i Mazur to impreza znana marka, rozpoznawalna już w takim środowisku żeglarskim.
20: Ja już przestałem liczyć tak naprawdę, ile tych imprez żeglarskich w swoim życiu jako prezes Mrągowskiego Towarzystwa Regatowego zorganizowałem. Skończyłem liczyć na 50 imprezie, więc to już jest dowód na to, że jakieś swoje patenty, jakieś swoje umiejętności, że chociażby organizacyjne przez te lata pokazaliśmy wszyscy wspólnie. Natomiast chyba to też warto podkreślić to, że my to nie robimy stricte komercyjnie. My tutaj działamy na potrzeby tutaj statutowo

0: stricte komercyjnej, tylko nam zależało na tym i zależało już do początku, to 13 lat temu, bo taka była idea w sumie powstania tego stowarzyszenia, że brakuje takich imprez troszkę dla dinozaurów żeglarstwa, że tak powiem, trochę żartobliwie, takich osób, które wywodziły się z tej bazy, mówię o Szkole Mistrzostwa Sportowego czy klubu jako takiego, bazą mrągową. Przestali startować, a niektórzy kupili swoje łódki, niektórzy nie kupili.
1: No i stąd regaty Bazowiczów właśnie, które przed nami.
0: Stąd też regaty Bazowiczów, bo chcemy jakby tutaj za pomocą tej idei też ludzi ściągnąć z całej Polski, nie tylko, bo mówiłem to wielokrotnie, ale powtórzę się jeszcze raz. Słowo baza, słowo mrągowo pod względem żeglarstwa otwiera w dalszym ciągu wiele drzwi. Ludzie kojarzą to przestrzeń. Często startowali, a w dalszym ciągu spotykam się z takim błyskiem w oku, jak z kimś rozmawiam w wielu miejscach naprawdę Polski, że byłem w Rągowie 30-40 lat temu, jak byłem młody na przykład, że tutaj startowałem.
1: I to niekoniecznie na pikniku country, tak jak właśnie w całej Polsce gdzieś tam ten piknik country jest znany, ale właśnie na regatach.
0: Zdecydowanie tak, więc tutaj jest to dowód, że faktycznie mamy te standardy, swoją historię. Przecież ta historia żeglarstwa sięga już 75 lat wstecz, to mało. Kto z Państwa pamięta i wie, bo no ja połowę tego okresu nie istniałem, więc tym bardziej to jest dowód na to, że w tej w ogóle historii, bazy w historii mrągowskiego żeglarstwa w dalszym ciągu skrywa się wiele sekretów, wiele legend, wiele tajemnic, wiele też anegdot, które warto było powiedzieć, spisać, coś z tym dalej zrobić, i dlatego chcemy się spotkać w połowie czerwca, by parę tych anegdot Państwu przedstawić, a też zachęcamy, bo myślę, że w każdym z nas skrywa się jakaś tutaj historia, jakaś anegdota związana z tym miejscem, tym przestrzenią, z tym czasem, w którym każdy z nas był z tą legendą tutaj mrągowską związany, więc tutaj zachęcam też do zaprezentowania własnych wersji wydarzeń.
1: Ja serdecznie dziękuję, tylko przypomnę, że druga eliminacja żeglarskiego Grand Prix w Armii Mazur odbędzie się w dniach 13-14 czerwca na jeziorze Czos w Rągowie. O regatach opowiadał Mateusz Kosakowski, prezes honorowy Mrągowskiego Towarzystwa Regatowego Czos.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Reklama. Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Jedź na tu Moru Lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi David Gale.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
3: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie?

0: zestawie za 10 zł?
1: O, pyszna zapiekanka.
0: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
1: To rozumiem.
0: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
2: Po reklamie.

0: Reklama. Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: I sobota z Kaufland Kart Extra.
2: W piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: 18, 47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę.

0: Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz kiełbasa śląska z szynki sokołów. 500 gramów. 1 plus 1 gratis. A polski ziemniak wczesny luz. Jedynie 2,99 za 1 kg. Aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy. Po reklamie.
3: Meloradio Mrągowo.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Siemanko, siemanko, 10 na zegarkach, a u nas Save My Love, Kygo, Khalid i Griffin. Gramy gorąco i już wakacyjnie, można by powiedzieć, myśląc

o tym, co wydarzy się w Boom w lipcu. To są gwiazdy Tomorrowland. Tak, myślę sobie o Kaigo oczywiście. O Pokasie Mano, to jest weekendowe Melo w Meloradiu, jakby ktoś pytał.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

dobry do samochodu. How does it feel? Dubdogs i Fezo w Meloradiu. No to dajcie znać, gdzie wy tymi samochodami teraz jedziecie. A może zaparkowaliście i do końca weekendu ich nie ruszacie, bo jesteście na długim weekendzie gdzieś head od domu, nad morzem, w górach, a może za granicą. Gdziekolwiek nas słuchacie, czekam na głosówki. Dajcie znać, gdzie Melo dociera razem z wami. Czekam. Meloradio.pl. Wbijacie na smartfonach, a na dole macie baton, klikacie. Oczywiście wyślij głosówkę i wszystko dzieje się później już samo. Robert M. Nico z numerem Dancehall Track. To jest kolejny gorący numer dla was w weekendowym Melo. Róbcie głośniej.

0: Ponoć nas można lubić jak lato, bo tacy gorący jesteśmy. Modelki wodarski, lubię cię jak lato w weekendowym. Nelo, a co tam u was?
1: My jedziemy do schroniska wyprowadzić pieski. Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy, pięknie, wyprowadzajcie pieski, dobrego spacerowania życzymy. No i dajcie znać, co tam słychać nad tym morzem, w górach, gdziekolwiek jesteście. Czekam na wasze głosówki na naszym WhatsAppie.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
9: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
8: Mów szybko, gdzie byłaś.
9: Worldbox to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
8: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
9: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
8: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
2: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla ciebie. Dekoral, tynk, silikatowo-silikonowy, biały, 25 kg, tylko 185 zł. Multimetal, wodorozcieńczalna farba do metalu 2,5 litra, gotowe kolory tylko 135 zł. Spiesz się, promocja trwa do 26 czerwca. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, bohaterów Warszawy 10.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy, ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
12: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Ryba bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
2: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
1: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
2: Super. Kiedy płyniemy?
3: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
4: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Renu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Od poniedziałku wszystkie artykuły ogrodowe, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Oferta nie obejmuje ziemi i brykietu. Regulamin dostępny na aldi.pl. A od środy do soboty brykiet do grilla 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: No, to jedziemy.
8: Tato, czy dziś ja prowadzę?
7: Jasne, w końcu to twój dzień.
8: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
11: Po

Mark Remont z numerem Sad Story. Lubię, jak ktoś tak właśnie opowiada poważne historie, że jednak ten delikatny banan na buzi się pojawia. Lubię, jak ktoś również zapowiada swoje numery w taki sposób, jak zrobił to Alesso. Już w marcu zeszłego roku u niego w socialach pojawił się taki bardzo enigmatyczny wpis. Może czas to powtórzyć. To był krótki wpis nawiązujący do jednego z numerów stworzonego razem z One Republic kilka lat wcześniej. No i czekaliśmy, doczekaliśmy się powtórki z rozrywki, bo Alesso znów z One Republic się spotkał i nagrał i wydał In Your Eyes. Posłuchajcie ich wspólnego nowego singla, który gramy wam w weekendowym Melo, w Melo Radio.

0: Dziś jestem gotowa iść na imprezę, zagubić się w nocy w mieście. To fragment numeru Sorry Papi, topic Becky G w Melo Radio. Tak, bo to weekend, tak, bo to weekendowe Melo, w którym rozgrzewamy się przed dobrym Melo. Wieczorem wspaniały line-up u nas. Za chwilę szczegóły.
1: A już o 11 zagramy.
0: A o 11 Fast Cars and Superstars. Niecierpliwych odsyłam już teraz na player meloradio.pl. Tam cały line-up dobrego Melo. A ja trochę więcej na antenie o tym po 11.

0: świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: Piątek i sobotę Arbus

0: A produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
3: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Dekoral tynk silikatowo-silikonowy biały 25 kg, tylko 185 zł. Multimetal. Wodorozcieńczalna farba do metalu 2,5 litra. Gotowe kolory tylko 135 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 26 czerwca. Bułki kupuje w piekarni. Karnia Farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
4: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
5: 18, 47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto.
6: Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę.
6: 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
10: Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach.
11: Jak tak, to Allegro.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
16: O reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
17: A choć przygodą chciałoby się powiedzieć, jest sobota, jest weekendowe Melo, jesteście wy, inni gadają, a my już wam gramy. Christian Marci, Fast Cars and Superstars, róbcie głośniej. Tu Opoka, siema. Melo.

Talk to You, Another E5 for Ultra. A skoro już to słowo padło na antenie Ultra, to zajrzyjmy do Wolego Lopeza na Instagrama, bo tam chwali się swoim remiksem, który przygotował właśnie na to wydarzenie, na którym występował. Tak, ostatnia rolka z Nowego Jorku, ale już wkrótce, za niespełna dwa miesiące, na przełomie lipca i sierpnia, pewnie rolki będzie wrzucał prosto z nad Bałtyku, bo to jedna z gwiazd tegorocznego Sunrise Festival. Zabieramy was tam z wielką radością, bawimy się tam razem z wami przy muzyce takich gwiazd jak ten hiszpański DJ i producent Wally Lopez u nas You Can't Stop the Beat.

włoscy wymiatacze, Meduza. Don't wanna go home w Melo Radio. No właśnie, wy w domach, czy może jednak w czasie długiego weekendu? Dajcie znać, co u was, co planujecie na dzisiejszy wieczór, bo obiecałem parę słów o dobrym Melo i nie zawaham się ich użyć za chwilę. Świetny line-up przygotowaliśmy na dzisiaj.

Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.

0: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
1: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Ticurilla Super White. Biała lateksowa farba do wnętrz. 11 litrów tylko 165 zł. Ticurilla Fingard. Silicon Protect. Biała farba fasadowa. 9 litrów tylko 315 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 26 czerwca. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
2: Super, super, super piątek i sobota w Kauflandzie. W piątek i sobotę boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 4 kilo na osobę. A polskie ziemniaki wczesne tylko złoty 99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem, cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.

0: Zupa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Codziennie jest czas na lody. Czy jesteś gotowy?
2: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml. Wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.

Mockingbird to Tiesto, Dmitri Vegas, Like My Gabry Ponte. Iluż z nich zobaczymy w tym roku na największych, najbardziej niezwykłych wydarzeniach muzycznych w Europie. Część z nich m.in. na Tomorrowland, a dzisiaj dobre melo od The Best of Tomorrowland. Właśnie zaczynamy punktualnie o 20:00. Odpalajcie Melo Radio, róbcie tak głośno, jak to tylko możliwe. Zwołujcie znajomych, sąsiadów i bawcie się z nami przez całą noc. Rehab, Skytech, Armin Van Buren, Korolowa. Kto jeszcze? Sprawdźcie line-up na player.meloradio.pl. Tam pełny wykaz wszystkich gwiazd, które dzisiaj pojawią się na naszej antenie. A teraz pojawia się Felix Jaen.

pomoście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Comfort Life, Sleepwalker z numerem Out of My Head. Takie gorące numery tylko w Melo Radio w weekendowym Melo. Sobota, jakby ktoś nie pamiętał. No może się dziś zawieruszyło w głowie po wczorajszym dobrym Melo piątkowym. Za chwilę lecimy z kolejną porcją gorących, już prawie wakacyjnych numerów.
1: A już o 12 zagramy
0: mojego ulubieńca, Milki David Guetta. Czyli krótko mówiąc, o 12 robimy tyry-tyry weekendowe. Nie uciekajcie.
1: Autopromocja.
2: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A,

0: że radio bez speed dating? Sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Arbuz na wagę 2,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. Do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka.
10: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy tydzień.

0: Energy. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ekstra piątek i sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: Piątek i sobotę arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. Tak, arbuz 2,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A żeberka ekstra mięsne z Lady 9,99 za kilogram. 4 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
5: Skoczysz do Carrefoura?
6: Jasne! Grill wzywa! Węgiel drzewny lub brykiet z węgla drzewnego marki Carrefour 2 kg. Tylko 7,99 za opakowanie. Oferta ważna do 6 czerwca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
0: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
10: To ja też chcę.
9: 24, 30.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Stop, Kasia. Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
13: Dzięki. I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki American no 129,99.
12: Mów szybko, gdzie byłaś.
13: Worldbox to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
12: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
13: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
12: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
14: No cześć, cześć, już południe, inni gadają, a my już wam gramy. Milky, David Guetta, Just the Way You Are, świetny numer. Posłuchajcie, i to głośno. I razem robimy tyryty weekendowe. O, poka, siema.

Ale Farm & Body Talk w Melo Radio to weekendowe Melo w sobotnie popołudnie, a ja dostaję piękne zdjęcia od was. Tylko zastanawiam się, czy to są zdjęcia aktualne, czy zrobione wczoraj, przedwczoraj, bo nie chce mi się wierzyć, że aż tak słonecznie dzisiaj nad Bałtykiem. Zdjęcia z Trójmiasta od Krzysztofa Krzychu. To ja bardzo bym cię prosił, żebyś wysłał może jakiś filmik i zdementował te moje pomysły, które krążą po głowie, że tam jednak dzisiaj pada. Dajcie znać, jaka u was pogoda w ten długi weekend i co porabiacie w ogóle. Czy nasza muzyka dzisiaj dostarcza wam energii? Klingande, Jubel, przed wami za chwilę Kungsi Galaxy.

taka przyjaźń razem z Meloradiem Win, Gibbs, Dope House i For Money w Meloradiu. To weekendowe Melo i najgorętsze numery na sobotnie popołudnie. Laru za chwilę przejmuje antenę. Bulletproof to propozycja od nas. Co wy na to?

0: Koloradio Mrągowo. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
2: Nie! Bardzo nie cieszymy. Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu. Za każde wydane 500 zł. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Ticurilla Super White. Biała lateksowa farba do wnętrz. 11 litrów tylko 165 zł. Gorilla Fingard Silicon Protect. Biała farba fasadowa 9 litrów tylko 315 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 26 czerwca. Bułki kupuję w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
10: Jedziemy.
11: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
12: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny. Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Uwaga, tylko do końca czerwca wybrane mieszkanie już od 6100 zł za metr kwadratowy. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
15: Pół w dół w MediaMarkt! W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
6: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
16: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
17: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Mrówka Mrągowo przedstawia hity na lato. Basen rozporowy wymiar 240 na 63 cm za 79,99. Huśtawka Pegi 3-osobowa z rozkładanym siedziskiem za 599 zł. Wygodny, regulowany leżak ogrodowy za 119 zł. Mata plażowa 60 na 180 cm za 17,99. Więcej letnich promocji w Mrówce Mrągowo już od 3 czerwca.
0: O reklamie. Autopromocja.
19: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
20: bakłażan.
0: Autopromocja.
15: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

Wiem, że zrobiliście teraz głośniej w samochodach i bardzo dobrze. Turn Up The Love, Forest Movement i Cover Drive w Melo. W weekendowym Melo dostałem wiadomość od naszego słuchacza Mariusza, który pozdrawia ze słonecznego Węgorzewa. Pięknie tam, chłopie, u ciebie na tym długim weekendzie, jak wnioskuję, bo to raczej wygląda na jakiś fajny kemping. Ale fajnie to też będzie nad morzem, latem, jeszcze piękniej w Podczelu, bo to właśnie tam na przełomie lipca i sierpnia Sunrise Festival, na który zabieramy was, bo chcemy, żebyście przeżyli z nami spotkania, choćby właśnie z Jamesem Hype'em, który w tej godzinie już na antenie się pojawił, czy z Hugelem, który pojawi się za kilka minut. Dajcie znać, na którą gwiazdę czekacie najbardziej, którą chcielibyście zobaczyć, na którym koncercie i na której scenie chcielibyście się bawić razem z nami. Czekam przy WhatsAppie, a to Bibi Rexha.

0: I kto powiedział, że impreza nie może trwać przed 13:00? Fading Like a Flower, Galantis, Roxette. Tak gramy wam w weekendowym Melo, dostarczając dobrą energię wszędzie tam, gdzie jesteście, a machacie do nas z Trójmiasta teraz. Tak, drogi słuchacz doprecyzował, że tam raz chmury, raz deszcz, raz słońce. No to pozdrawiamy.
1: A już o 13:00 zagramy
0: James Hype, Sam Harper, Waterfalls.

0: złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
1: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Uwaga, tylko do końca czerwca wybrane mieszkanie już od 6100 zł za metr kwadratowy. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
2: Mrówka Mrągowo przedstawia hity na lato. Basen rozporowy wymiar 240 na 63 cm za 79,99. Huśtawka Pegi 3-osobowa z rozkładanym siedziskiem za 599 zł. Wygodny, regulowany leżak ogrodowy za 119 zł. Mata plażowa 60 na 180 cm za 17,99. Więcej letnich promocji w Mrówce Mrągowo już od 3 czerwca.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
1: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
6: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
7: 7:00, to jest ten czas w weekendowym Melo, kiedy trzeba chwytać za telefon i dzwonić 321-321-777. Bo za kilka minut podaj mi wyzwanie. Mam Melo Merch dla was. Dzwońcie. A to już James Hype, Waterfalls. I na Tomorrowland, i na Sunrise Festival. Będziemy tam z wami.

0: Wyzwanie. Razem ze mną jest Paweł, siemano.
1: Siema.
0: Dobra, pytanie na rozgrzewkę. Co u ciebie, gdzie jesteś i jaka jest tam pogoda?
1: Jesteśmy w Podębicach, jest super, jedziemy nad wodę, pogoda ekstra.
0: No to pięknie, czyli długi weekend w pełni. Ja mam dla ciebie, Paweł, wyzwanie. Chciałbym, żebyś teraz na chwilkę z tego pięknego miejsca, w którym jesteś, przeniósł się do Podczela, do Kołobrzegu, bo tam na przełomie lipca i sierpnia Sunrise Festival 2026. Na nim, na Red Stage, wyobrażasz sobie już to, zamknij oczy, wyobrażaj sobie to. Na
1: tak,
0: nim, na Red
1: to.
0: Stage, Axwell Ingrosso, 2/3 Swedish House Mafia. Chciałbym, żebyś, to jest twoje wyzwanie, teraz powiedział, zademonstrował, pokazał nam, w jaki sposób będąc przed sceną, próbowałbyś przykuć ich uwagę, żebyś to ty w ich oczach przez chwilę mógł poczuć się jak gwiazda. To jest twój czas.
1: Myślę, że poszedłbym za jednym z najbardziej wiralowych TikToków o Polsce, czyli o Bobrze. Przebrałbym się za wielkiego futrzastego bobra. Każdy zwróciłby na mnie uwagę. 100%.
0: O matko, to byłoby na pewno przeżycie, które zostałoby z chłopakami na długie, długie lata. Ja na ich miejscu tak. Na pewno zaprosiłbym cię na scenę. Wszyscy chcieliby cię zobaczyć. Paweł, no dobrze. No dobrze, bobrze, że tak powiem. W takim razie pakuję Melomerch i wysyłam do ciebie, życząc ci wspaniałego, długiego weekendu. Baw się dobrze. Do samego końca. Cześć.
1: Super, dziękuję. Udanej zabawy. Dejmij wyzwanie.
0: A ci goście naprawdę pojawią się na Sunrise Festival w tym roku. Axwell Ingrosso, ale będzie się działo. A my was tam będziemy zabierać. Bądźcie czujni, bo na pewno jeszcze będziemy was zapraszać na antenie Meloradia do Podczela, do Kołobrzegu. Teraz More Than You Know.

0: All the time, John Summit, The Chainsmokers w Melo Radio, tu weekendowe Melo. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich, którzy w długi weekend popłynęli, ale też tych, którzy w długi weekend pracują. Magda, trzymamy mocno kciuki, jesteś taką reprezentantką tych wszystkich ciężko pracujących.
1: Melo Radio Mrągowo na 104,9 FM.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Reklama. Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Dekoral tynk silikatowo-silikonowy biały 25 kg, tylko 185 zł. Multimetal. Wodorozcieńczalna farba do metalu 2,5 litra. Gotowe kolory tylko 135 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 26 czerwca. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Planujesz remont? Pobierz aplikację Moja Mrówka i zyskaj dodatkowe rabaty. Płyta gresowa Paradyż Royal Gold 120 na 60 cm z aplikacją 49,99 za metr kwadratowy. Lateksowa biała farba Decoral Acrylit W. Opakowanie 10 litrów z aplikacją 89,99. Łazienkowa szafka z umywalką szerokość 60 cm. Kolor kaszmir z aplikacją 444 zł. Więcej superceny nie tylko do remontu. W Mrówce Mrągowo.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
8: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
9: Buł w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie.

Paquito Living on Video. Taka klasyka, klubowa klasyka. Kto lubi takie numery, ręka w górę. Jeśli macie swoje takie klubowe muzyczne perełki, które rozbudzają w was piękne wspomnienia sprzed lat, albo pozwalają patrzeć na świat z nieco innej perspektywy, mówię tu do młodszego pokolenia, to koniecznie dajcie znać, które są waszymi ulubionymi. Czekam na WhatsAppie głosówki, wiadomości. Ślicie, ślicie. A teraz coś, co będzie wkrótce walczyć o numer jeden w 30 Meloradia. Tak coś czuję, bo to jest świetny nowy numer Moonlight Fordo. Takim duetem ślemy do was numer Alabama 10. Zróbcie głośniej. To jest świetny numer, idealny przed wakacjami.

0: Ostatni raz zatańczysz ze mną Tripsy Kubańczyk w Melo Radio tuż przed godziną 14. No to co, gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo? Czekam na wiadomości i głosówki od was. Jakie macie plany na dzisiejszy wieczór?
1: A już o 14 zagramy
0: Beauty and a Beat, Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: No, klimatyzację do samochodu, teraz cieplejsze dni, więc udałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka

0: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
1: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
2: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Smart z aplikacją 20 V Parkside. Aż 500 zł taniej. 999 zł. Najniższa cena z 30 dni 1499 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
6: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
7: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
8: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
10: O reklam.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Beauty and the Beat. Gramy jako pierwszy numer punktualnie o 14. Inni gadają, a my już wam gramy taką muzykę, którą podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteście. Justin Bieber, Nicki Minaj przejmują antenę Melo Radio.

Dive into me, Alok i Khalid w Meloradio, a na meloradio.pl wbijajcie, by głosować na 30 Meloradia. Wasze ulubione numery zbijamy w notowanie i listę prezentujemy w piątki o 18. Proszę zajrzeć również do propozycji, fajne numery, ciekawe, być może takie, których jeszcze nie słyszeliście, tam czekają na swoje miejsce w tym właśnie notowaniu. To jak już wejdziecie na meloradio.pl, spróbujcie również sięgnąć po szybką kasę, bo mamy parę stówek, na co tylko chcecie. Szczegóły na naszej stronie. Natalia Nekiel, bądź duży dla was.

0: Jakby ktoś pytał, ile dni do lata zostało, to 15, 21 astronomiczne do nas przyjdzie. Modelki Włodarski, lubię cię jak lato. Gdyby tytuł brzmiał kocham cię, to też byłoby dobrze. Jeśli kochacie Loreen, to mamy dla was numer od niej. Już za chwilę Euphoria w Melo.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Autopromocja. Tylko Melo Radio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
3: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo!
4: Bardzo dziękujemy.
2: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy potrzebujesz

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
2: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
3: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić Ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: No, to jedziemy.
6: Tato, czy dziś ja prowadzę?
5: Jasne, w końcu to twój dzień.
6: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
8: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno. Multirabatów w Media Expert.
9: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę szynka wieprzowa XXL rzeźni. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
11: Lidl. To się opłaca. Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
12: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
15: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
16: Planujesz remont? Pobierz aplikację Moja Mrówka i zyskaj dodatkowe rabaty. Płyta gresowa Paradyż Royal Gold 120 na 60 cm z aplikacją 49,99 za metr kwadratowy. Lateksowa biała farba Decoral Acrylic W. Opakowanie 10 litrów z aplikacją 89,99. Łazienkowa szafka z umywalką szerokość 60 cm. Kolor kaszmir z aplikacją 444 zł. Więcej superceny nie tylko do remontu. W Mrówce Mrągowo.
17: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
18: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml. Wybrane smaki tylko 9,99.

0: Back in Time. Pitbull, to jest ostatni numer ode mnie dla was. Macham gorąco. A, jeszcze jedno. Magda napisała, że mąż już spakował pendrive'a i powiedział, że lepiej nosić ze sobą niż prosić się o dobrą muzykę. Tak, Magda, to ta, która z mężem na wesele dzisiaj. Bawcie się dobrze i pamiętajcie, że o 20:00 Melo, dobre Melo i najlepsze sety.
1: A już o 15:00 zagramy
0: Samfeld, Hey Son.

20. Melo. Słuchaj już dziś po 20. Tylko w Melo Radio. Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim

0: Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: No to jedziemy.
9: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Oj, to będzie grube popołudnie i tenisowo, i muzycznie. Sam Felt i Hey Son na początek 15. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Ruszamy!

Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo, tak podkręcamy tempo. Oby też w takim Maja Chwalińska pokonała dzisiaj Mirrę Andrijewę w Paryżu, żebyśmy za bardzo paznokci nie obgryźli z nerwów. W całej Polsce ten doping w strefach Kibica i w różnych lokalach. A wy jak dopingujecie naszą tenisistkę? Opowiedzcie albo wydajcie jakiś taki dźwięk zagrzewający do walki na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Czekam na wasze głosówki z dopingiem dla Maji Chwalińskiej. No musi dziewczyna ten finał rozwalić, a z waszym wsparciem na pewno się uda.

0: Talk to you w Meloradio, tak podkręcamy tempo 28 minut po 15 i zwalniać nie planujemy. Zaczęło się też to decydujące starcie tenisowe Maja Chwalińska kontra Mirra Andrijewa w Paryżu. Monika napisała, że u niej w chacie cała strefa kibica, są nawet babeczki w kształcie piłek tenisowych. Z kolei Ania na WhatsAppie napisała wierszyk: Maja serwuje, Maja gna, w finale zwycięży, hurra, hurra. No i tego się trzymajmy. Maja na finale w Paryżu na pewno zwycięży, a wy możecie już niedługo pojechać na Tomorrowland z Meloradiem do Belgii. Za moment powiem wam, co trzeba zrobić.
1: Radio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
4: Bezpieczeństwo zaczyna się od wiedzy. Dlatego rząd buduje nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Szkolimy wójtów, burmistrzów i prezydentów. Lokalne władze wiedzą, jak chronić ciebie przed kryzysem. Sięgnij po poradnik bezpieczeństwa. Stwórz własny plan działania. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
6: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
5: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
6: Super, kiedy płyniemy?
2: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
9: Oszczędzam.
8: O, a ile?
9: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
10: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Po reklamie. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: Ponte w tym numerze na antenie Meloradia. On już potwierdził swoją obecność na Tomorrowland. Wiem, kto jeszcze. Gosia i Olek, którzy ostatnio zgłosili się na meloradio.pl.
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo?
2: Nie! Możemy to uwierzyć. Bardzo się cieszymy. Ale fajnie.
0: Wy też możecie się tak cieszyć i dołączyć do naszej wesołej ekipy, bo sami słyszycie, że dobre ziomki jadą. Napiszcie i pokażcie na meloradio.pl, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. I przeżyjmy to razem.

0: ale to dobrze brzmi. Loud Luxury jeszcze przed 16 w Meloradiu.
1: A już o 16 zagramy
0: New Religion. BB Rexha i Fatless punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy. Gra też Maja Chwalińska, za którą trzymamy kciuki.

0: Bali najlepszą imprezę. Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Szynka

0: Kurka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A pomidory jedyne malinowe luzem. Cena przed obniżką 16,99. Teraz 5,99 za kilogram.
1: Lidl. To się opłaca.
2: 18,47, 12.
1: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
1: To ja też

0: tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Mrówka Mrągowo przedstawia hity na lato. Basen rozporowy wymiar 240 na 63 cm za 79,99. Huśtawka Pegi 3-osobowa z rozkładanym siedziskiem za 599 zł. Wygodny, regulowany leżak ogrodowy za 119 zł. Mata plażowa 60 na 180 cm za 17,99. Więcej letnich promocji w Mrówce Mrągowo już od 3 czerwca.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
4: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo
5: w Media Expert taniej masz.
6: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Po reklamie. Autopromocja. Kiedy inni próbują Ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Melo Radio my dopiero się rozkręcamy. Prawdziwe dobre melo z klubową muzą.

0: autopromocja. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
1: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Bibi Rexa na dobry początek, ale w przygotowanej przeze mnie playce też m.in. Alan Walker, Jonathan PZ i Liwka. To wszystko po 16. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Ale Farben w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Nie wiem, co tam dzisiaj wieczorem i w nocy planujecie, ale według tego, co wyczytałem w internetach, to dla facetów lepiej będzie, jeśli zaplanują dzisiaj cimci-rimci. No bo uwaga, u tych, którzy robią to rzadziej niż raz na miesiąc, ryzyko problemów zdrowotnych wzrasta o 45%. No, niektórzy wiem, że się pewnie teraz lekko podłamali, ale panowie, nic straconego. Drogie dziewczyny, dzisiaj nie ma, że boli mnie głowa, tylko zadbajcie o zdrowie. A wy, panowie, nie dziękujcie. Jest to Jonas Blue i Rita Ora już teraz przed nami. Podkręcamy tempo w Melo Radio 14 minut po 16.

0: walczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
1: To ja też chcę!
0: 24, 30...
2: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Co masz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chips Lays. Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
6: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
7: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
8: Po reklamie.
9: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

Ależ to jest mocny numer. This is Love w Melo na 16 minut do 17. Czerwcówka trwa. No, portfele podejrzewam, że w niektórych przypadkach mocno wydrenowane na jakieś grille, kiełbaski i inne, ale my chętnie te wasze portfele podreperujemy. Już teraz wbijajcie na meloradio.pl, bo w poniedziałek szansa na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Kto takiego siana potrzebuje, niech już teraz się zgłasza. meloradio.pl, tam zaglądajcie. A to świeżynka w naszej playce. Meet Again, Cascade i Natalie Jane.

0: Topic i Becky G jeszcze przed 17 w Melo Radio. No nie mam dobrych wiadomości dla fanów tenisa. Niestety Maja Chwalińska dzisiaj przegrała, ale trzeba przyznać, że wicemistrzyni nadal brzmi bardzo dobrze.
1: A już o 17 zagramy
0: Think About Us. No i oczywiście za te wicemistrzynie też dla niej ogromne, ogromne brawa. A my punktualnie o 17 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo. Bądźcie z Melo.

0: Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
7: Odliczamy do Sunrise Festival, który już od 31 lipca do 2 sierpnia. On tam będzie, on, czyli Sony Fodera, który otwiera nam 17. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

James Hype w Melo Radio, który na pewno pojawi się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Tak nakręcamy się przed lipcem. W każdy piątek po 21 u nas też Sunrise On Air, gdzie i najlepsza muza, i ciekawostki. A kto wystąpi w tym roku w Kołobrzegu? No, lista pokaźna. Afrojack, Wally Lopez, Sonny Fodera, Oliver Heldens czy Rehab. To wszystko od 31 lipca do 2 sierpnia. Słuchajcie uważnie Melo, bo rozdajemy wam wejściówki na Sunrise Festival, żebyście razem z nami mogli przeżyć te niesamowite emocje. A to już Don Diablo i Bets. Tak podkręcamy tempo, kwadrans po 17. Słuchajcie Melo Radia.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to chcę wypić czas na koniec.

przyjemnie to gra w furce, co nie? Fuka Elifka i Enklapa i chcę więcej w Melo Radio 26 minut po 17. 3 tygodnie niecałe zostały do wakacji, a ja za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby za bardzo za nie nie zabulić. Takie porady ode mnie. Pitbull i Christina Aguilera też nam zagrają, to jeszcze przed 18, czyli za moment.

0: Radio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Stop! Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
6: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś.
6: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
9: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
8: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
9: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając Cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolni swój czas.
13: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
14: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Uwaga, tylko do końca czerwca wybrane mieszkanie już od 6100 zł za metr kwadratowy. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
15: No to jedziemy.
16: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salonę Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
15: Ale sztosy.
17: Ale co?
15: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
18: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
19: Oszczędni latają do Auchan po okazję.
20: A tam wędliny, parówki, kiełbasy i kabanosy Krakus. Teraz trzeci najtańszy produkt gratis. Oferta do 10 czerwca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
21: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
22: Cash for money. And get advice, ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment.

to dodam w Melo, tak podkręcamy tempo. Nie czekajcie z kupowaniem wakacji do tych niecałe 3 tygodnie, a ja, słuchajcie, zrobiłem takie małe rozeznanie u ekspertów wakacyjnych, no i są zgodni, że w tym roku im dłużej będziemy czekać, no to tym więcej za takie wakacje zapłacimy, no chyba, że faktycznie poczekamy do 2 dni przed wyjazdem, no do jakiegoś lasta można upolować, no ale to nie zawsze będzie to, co chcemy. A co króluje? Turcja, Grecja i Bułgaria. Także kto chce uniknąć polskiego, to niech lepiej tam nie jedzie. Z drugiej strony nikt tak dobrze się przecież nie bawi jak Polacy. Także kto chce z rodakami, to niech jedzie.

0: Moziman w Melo jeszcze przed 18, a już wakacje na Tomorrowland w Belgii. Możecie tam pojechać razem z Melo i z kimś jeszcze. Wystarczy, że napiszecie i pokażecie nam z kim i dlaczego. Na meloradio.pl możecie to zrobić już teraz.
1: A już o 18 zagramy
0: I don't want your love. Eileen, you me, Ellie Goulding, punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo, zatem bądźcie blisko radia.
1: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM. I have a dream. That one day.

0: Autopromocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: No to jedziemy.
6: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
7: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
8: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
0: Po reklamie. Radio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
11: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
12: Oj, mocny skład na 18. Mocny Eileen Newmield Goulding na dobre wejście. Za chwilę też Calvin Harris, będzie też szał z Rihanna. To wszystko do 19. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.
13: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

to szał z w Melo. No i to jest news. Czytam, słuchajcie, w internetach, że Polacy podejrzewani są o kradzież niemieckich krów. Wszystko dlatego, że w gospodarstwach przy polsko-niemieckiej granicy zniknęło już około 200 sztuk. No i oni obstawiają, że to właśnie nasi rodacy mają za tym stać. Dlaczego? No to w sumie nie wiadomo. No bo to wcale nie tak, że my mamy właśnie taką opinię za granicą wśród Niemców. No a sprawa jest dużo prostsza niż się może wydawać. Może tych krów wcale nikt nie ukradł. Tylko one same stwierdziły, że sobie przejdą do Polski na takiego krowiego Erasmusa.

0: To You Girl. Ja już się nie mogę doczekać, gdy wystąpi na Sunrise Festival w Kołobrzegu. No zresztą nie tylko jego, bo będą też m.in. Rehab, Wally Lopez, Sonny Fodera, Sigala czy James Hype, a to wszystko już od 31 lipca do 2 sierpnia. No i słuchając uważnie Melo, macie szansę pojechać na Sunrise Festival. A najlepsza muza i ciekawostki w każdy piątek po 21 w Sunrise on Air. A u nas już za chwilę David Guetta i One Republic.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy Express Los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
0: O reklamie.

Camelo, to Benassi Bros. Before przed Dobrym Melo cały czas trwa, choć w czerwcówkę to u niektórych chyba na okrągło. Dobre Melo. A mówię o tym, bo Karolina podesłała mi na WhatsAppie fotkę z pozdrowieniami z rowerka wodnego, pisząc, że Melo gra nawet na środku jeziora. No ale też nie tylko tam, bo od Piotrka dostałem z kolei zdjęcie z grillowania na działce. No patrzę na stół, no i widzę, że jest się czym chłodzić, no i bynajmniej nie mówię o lodach. A jak u was długi weekend? Dawajcie znać, czekam na wasze fotki, głosówki, wiadomości. Szukaniem muzy martwić się nie musicie, ja o nią oczywiście jak zawsze zadbałem. Lost Frequencies, Live It All to świeżynka w naszej playce, więc warto dać głośniej.

0: Karis jak remix zrobi, to przyznacie, że no mucha nie siada, tak powiem ładnie. Spektrum, Say My Name jeszcze przed 19 w Meloradio, ale po 19 też sporo się będzie działo na naszej antenie i nie zabraknie najlepszej muzy.
1: A już o 19 zagramy
0: Rumors. Jak zawsze zagramy punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo. Thomas Gray u nas po 7.

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ale sztosy!
3: Ale co?
2: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
0: O reklamie.
4: Nie ma co czekać, trzeba grać najlepszą muzę. Thomas Gray na początek 19, za chwilę też Offenbach i Martin Garrix między innymi, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

0: tak sobie lucimy na kwadrans po 19. Dzisiaj prawie cała Polska żyła Paryżem, a już za kilka tygodni cały świat będzie żył Belgią, bo coraz bliżej do Tomorrowlandu, na którym wystąpi właśnie m.in. on, czyli David Guetta, który za nami. A co na Tomorrowland warto wziąć?
1: Wygodne buty, żeby stópki nie cierpiały, plecaczek, okulary, no i dobry nastrój i tyle.
0: I tyle, to mówiła Gosia, która pojedzie z Olkiem, no i z naszą Melo ekipą, by przeżyć Tomorrowland. Jeżeli wy też chcecie, to nie czekajcie, tylko już teraz piszcie i pokazujcie, z kim i dlaczego chcecie jechać. A robić to możecie na meloradio.pl. To Oceana i Endless Summer. Oj, teraz się zrobi dopiero gorąco.

Fisher, Tones and I i to Melo Radio, gdzie podkręcamy tempo. Before przed dobrym Melo cały czas trwa sobota, a co dobrego w tę sobotę was spotkało? Pochwalcie się na WhatsAppie Melo, czekam na wasze głosówki i wiadomości. Co dobrego przydarzyło się wam w sobotę? W Melo za chwilę przydarzy się Katy Perry.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland.

0: dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
2: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Uwaga, tylko do końca czerwca wybrane mieszkanie już od 6100 zł za metr kwadratowy. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Nowa Sól! Nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
8: O reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

czy dobro narodowe. I numer DJ is your second name, tak podkręcamy tempo na 17 minut przed 20. Parę chwil temu was pytałem, co dobrego was w tę sobotę spotkało. Tomek z Opolszczyzny pozdrawia, no i podesłał też mi na WhatsAppie fotkę roweru, jeziorka, no i pewnego napoju, więc się nie dziwię, że to dobre przy sobocie. Longina z kolei napisała, że słucha Melo w pracy, w robocie, po pracy, oklejam szafki, w aucie, w sumie to chyba wszędzie taka ze mnie melofanka, tak napisała. No to ja mam pewien numer, przy którym te szafki to wręcz same się prawie, że będą oklejały. Meet me in the Dark to już teraz przed nami. Dajcie głośniej. Ty, Longina, daj głośniej. Bo to jest naprawdę świetny kawałek. Za chwilę też Roxy Węgiel jeszcze przed 20. To jest Before przed dobrym Melo. My spać bynajmniej nie idziemy.

ależ wyciągnięte. Jason Derulo jeszcze przed 20 w Melo Radio. U nas za chwilę The Best of Tomorrowland. Także wy nigdzie nie odchodźcie, tylko koniecznie zostańcie z Melo. No i co? Dobrej nocki i bądźcie niegrzeczni. Hej!

0: Reklama. No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: No to jedziemy.
1: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
0: Po reklamie. The best of Tomorrowland w Meloradio.
6: All the way from Australia to introduce to you very young man about to take over the world. Please welcome Cyril.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
1: Gosia, Olek,
2: jedziecie na Tomorrowland razem z Meloradio!
3: Nie możemy to uwierzyć, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
5: To ja też chcę. 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

Reklama. Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

electrify your soul. Preactive dobre melo. Dobre melo. Turn up the volume. Turn up the volume. Turn up the volume. Skytech Melo Radio. Is Skytech. Dobry wieczór, moi drodzy, witam was w Skytech. To jest 75. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Afrojacka, Nickiego Romero, Viona Congera, a także 30-minutowy guest mix od mojego dobrego zioma Fafaka. Na początek wielki viralowy hit Turn the Lights Off w remiksie Afrojacka. Gdziekolwiek jesteście, dajcie głośniej. Zaczynamy.

Słuchajcie, this is Skytech. Lato już tuż, tuż za rogiem, a ten numer to potwierdza. Skytech i AMRV Just About To Lose, wydany w moim labelu Horizon State. Tuż przedtem nowa wersja Grease 2000 od Lomaxa, a już za moment jeden z najczęściej granych utworów przez Solomuna w ostatnim czasie, La Isla, włoskiego producenta Katta. Dajcie głośniej.

0: słuchajcie, this is Skytech. Potężna bomba od Keiza i Rolanda Clarka, WTF. Tuż przedtem nowy Nicky Romero i Freak, a już za chwilę. Przywitajcie gorąco. Mój dobry ziom i genialny producent Fafak. Wydajemy wspólnie muzykę już od wielu, wielu lat. W 2015 roku wydaliśmy wielki EDM-owy hit Tigers razem z Rehabem. Skytech. A niedawno w labelu Dimitriego Vegasa i Like Mike wydaliśmy numer Rules. W związku z tym Fafak dzisiaj przejmie show na pół godzinki i zaprezentuje wam swoje nowości.
1: Cześć wszystkim, z tej strony Fafak. Witam was w moim ekskluzywnym, gościnnym secie w audycji This is Skytech. Będzie melodia, energia i kilka big roomowych brzmień, a także trochę zupełnie nowej muzyki ode mnie i kilka specjalnych editów. Lecimy, miłego słuchania.

promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Kiedy

drogowo. Słuchaj na 104.9 FM. Dobre Melo w Melo Radio. Melo. Prawdziwe

0: Magdą Mrąkową. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Pati, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

hacer un momento

extension of Zone. To jest Robin Schulz. Dobre Melo w Melo Radio. Prawdziwe